0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Jak to? Zerwała się z krzesła panna Izabela. Więc on śmiałby nam darować 20 000, a ojciec mówi o tym tak spokojnie? Mówię spokojnie, bo gdybym zaczekał ze sprzedażą, wziąłbym nie 90, ale 120 000. Ależ czekać nie mogliśmy, skoro kamienicę puszczono na licytację. To też, że nie mogliśmy czekać, straciliśmy, a Wokulski zyska, gdyż może czekać. Więc papo nie uznaje w tym żadnego dobrodziejstwa z jego strony. Bo wczoraj papo mówił o Wokulskim w taki sposób, jakby czuł, że jest przez niego oplątany. Roześmiał się pan Tomasz. Cudowna jesteś, nieoceniona. Wczoraj byłem trochę rozstrojony, nawet bardzo, i coś zaświtało mi w głowie. Ale dzisiaj... Niechże sobie wreszcie Wokulski przepłaca kamienicę. Od tego on kupiec, żeby wiedział, ile i za co płaci. Straci na jednym, zyska na drugim. Ja co najwyżej mogę mu tego nie brać za złe, że staje do licytacji mego majątku. Chociaż miałbym prawo podejrzewać jakiś nieczysty interes w takim na przykład podstawianiu szlangbauma. Panna Izabela serdecznie uściskała ojca. Tak, rzekła, papo ma rację. W przedpokoju rozległo się mocne dzwonienie. To pewno on. Wyjdę, papo, i zostawię panów samych. Opuściła sypialnię ojca, lecz w przedpokoju zamiast Wokulskiego zobaczyła aż 3 Żydów głośno rozprawiających z Mikołajem i panną Florentyną. Oświadczyli, że nie ruszą się, dopóki nie dostaną pieniędzy, że panna hrabianka dała wczoraj słowo. To jest rozbój, to oszustwo. Pieniądze państwo umieją brać i wtedy umieją gadać. Mój kochany panie Dawid, ale jak przyjdzie... A to co znaczy? Odezwał się w tej chwili nowy głos. Żydzi umilkli. Co to jest? Co pan tu robisz, panie Szpigelman? Panna Izabela poznała głos Wokulskiego. Ja nic, padam do nóg wielmożnego pana. My tylko za interesem do pana hrabi... Tłumaczył się zupełnie innym tonem przed chwilą hałaśliwy Szpigelman. Kazali nam państwo dziś przyjść po pieniądze, wtrącił inny Żyd. Właśnie panna hrabianka wczoraj dała słowo, że będziemy dziś spłaceni wszyscy i co do grosza. Będziecie, przerwał Wokulski. Jestem pełnomocnikiem pana Łęckiego i dziś o 6:00 załatwię z wami rachunki w moim kantorze. Nic nagłego, po co się wielmożny pan ma tak śpieszyć? Odparł Szpigelman. Proszę przyjść o 6:00 do mnie, a Mikołaj, niech tu żadnych interesantów nie przyjmuje, kiedy pan chory.

0: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
1: Pan Tomasz przywitał Wokulskiego ze wzruszeniem, trochę drżały mu ręce i trzęsła się głowa. No patrz, mówił, co wyrabiają ci Żydzi, te gałgany, nachodzą dom, przestraszają mi córkę. Kazałem im przyjść o 6 do mego kantoru i jeżeli pan pozwoli, ureguluję rachunki. Duża to suma? Zapytał Wokulski. Drobiazg, prawie nic, jakieś 5 do 6 tysięcy rubli. 5 do 6? Powtórzył Wokulski. Oni trzej tyle mają u pana? Nie, im jestem winien ze 2000, może trochę więcej, ale powiadam ci, panie Stanisławie, bo to cała awantura. Ktoś w marcu wykupił moje dawniejsze weksle. Kto? Nie wiem. Jednakże na wszelki wypadek chcę być przygotowany. Cóż to za fatalność, że właśnie w chwili, kiedy mamy z Belcią i z tobą jechać do Paryża, Żydzi wydzierają mi 2000. Rozumie się, z Paryża nic. Dlaczego? Rzekł Wokulski. Ja pokryję należność, a pan nie potrzebuje naruszać swego procentu. Śmiało możecie państwo jechać do Paryża. Nieoceniony! Zawołał pan Tomasz, rzucając mu się w objęcia. Zapukano. Wszedł Mikołaj i oznajmił lekarzy. Ach! Zawołał pan Tomasz. To siostra przysyła mi tych panów. Mój Boże, nigdy się jeszcze nie leczyłem, a dziś... Proszę cię, panie Stanisławie, idź teraz do Beli. Mikołaj, zamelduj pana Wokulskiego, panience. W salonie czekała go panna Izabela. Była trochę blada, ale tym piękniejsza. Przywitał ją i rzekł wesoło: bardzo jestem szczęśliwy, że podobał się pani wieniec dla Rossiego. Zatrzymał się. Uderzył go szczególny wyraz twarzy panny Izabeli, która patrzyła na niego z lekkim zdziwieniem, jakby widziała go po raz pierwszy w życiu. Przez chwilę oboje milczeli. Wreszcie panna Izabela, strzepując jakiś pyłek z popielatej sukni, spytała: wszakże to pan kupił naszą kamienicę? I przypatrywała mu się przymrużonymi oczyma. Wokulski tak był zaskoczony, że w pierwszej chwili stracił mowę. Nareszcie odzyskawszy przytomność, odparł przyciszonym głosem: tak, ja kupiłem. Dlaczegoż pan podstawił Żyda do licytacji? Dlaczego? Powtórzył Wokulski, patrząc na nią jak wylęknione dziecko. Dlaczego? Jestem, widzi pani, kupcem i takie uwięzienie kapitału mogłoby zaszkodzić memu kredytowi. Pan już od dawna interesuje się naszymi sprawami. Zdaje się, że w kwietniu nabył pan nasz serwis. Mówiła ciągle tym samym tonem panna Izabela. Ten ton otrzeźwił Wokulskiego, który podniósł głowę i odparł oschle: serwis państwa jest w każdej chwili do odebrania. Teraz panna Izabela spuściła oczy. Wokulski spostrzegł to i znowu zmieszał się. Więc dlaczego pan to zrobił? Spytała cicho. Dlaczego pan tak nas prześladuje? Można było myśleć, że rozpłacze się. Wokulski stracił wszelką władzę nad sobą. Ja państwa prześladuję? Rzekł zmienionym głosem. Czyliż znajdziecie sługę, nie psa wierniejszego ode mnie? Od 2 lat o jednym tylko myślę, ażeby usunąć wam z drogi każdą przeszkodę.

za smutek mój, a pani wdzięk. Ofiarowałem pani pęk czerwonych melancholii i lekkomyślnie dałem słowo, że kwiat ich kwitnie księżycowo, a liście mrą srebrzyście. Pani zdziwiona mówi: cóż, to przecież bukiet zwykłych róż. Ach, rzeczywiście, więc cóż ci dam? Dam ci serce szczero złote, dam konika cukrowego. Weź to serce, wyjdź.

A panie, cóż, nie chcę tych róż, że takie brzydkie, że czerwone i że z kolcami. Więc cóż ci dam?

0: reklama.
1: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
2: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
3: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
4: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
3: Z PSB zawsze się da.
0: Po reklamie.
5: RMF Classic. Wielkie brzmienia. Prywatna przestrzeń.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Dwie,
3: a nawet trzy
2: powieści,
3: reportaż,
2: tom opowiadań,
3: no i traktat o gęsiach.
2: Czyli co w polskiej literaturze piszcze.
1: Piątka z literatury. Słuchaj już jutro od 16 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
1: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
7: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
1: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek o 18 w RMF Classic.
9: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
10: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
11: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
4: Po reklamie.
12: Muzyka, która dopełnia obraz. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Kiedyś z kierowniczką działu zbiorów po prostu zemdleliśmy, gdy przyszła pani i przyniosła nam 4 chusteczki do nosa z logotypem Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Dzisiaj od 10 w RMF Classic.
4: RMF Classic. Maraton najpiękniejszej muzyki filmowej.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kanionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: Moją gościnią będzie autorka książek podróżniczych Julia Raczko-Gospo.
1: Jasna strona świata. Dziś po 16.
3: Reklama.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja.
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vdostawcze.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Budujesz albo remontujesz? Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz do 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
8: Jak brzmią wielkie liczby totalizatora sportowego? Tak brzmią ponad 4 miliardy złotych przekazane na kulturę. A tak brzmi ponad 19 miliardów złotych przekazane na polski sport. Totalizator sportowy. Dajemy miliardy powodów do szczęścia.
9: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
10: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkopp.pl.
11: O, to Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda. Po reklamie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Dziewczynka stała z otwartą buzią i patrzyła na nich nie wierząc, a oni we trzech śpiewali: mogłaś moją być kryzysową narzeczoną.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Dzisiaj od 10 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
6: Ty, ale akcja.
5: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
6: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
8: Każdy znajdzie PSB blisko. Każdy znajdzie tutaj wszystko.
9: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
8: Z PSB zawsze się da.
10: Okej, okay, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Mhm, dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
14: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
15: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
16: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
15: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
16: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
4: Po reklamie.

0: Piękna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
1: Octavia Superb Karoki Kodiak w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
0: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
2: Skoda.
3: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
4: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela. Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł. Polecam Michel Moron. Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda. Po reklamie.
7: RMF Classic. Wielka muzyka, zero nadęcia.

Andrzej Seweryn. Już o 13.30 w RMF Classic. Specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Toskina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już dziś po 18 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
4: RMF Classic. Klasyka, ale na luzie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Osobiste, choć niekoniecznie o sobie. Intrygujące, głębokie, nie do przegapienia.
2: Ludzie mnie pytają czasami, jaka jest moja najlepsza płyta. To ja mówię, że mam wrażenie, że jednak moją najlepszą płytą jest Muzeum Polskiej Piosenki.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Artur Andrus i jego gość w rozmowie o sobie i o ludziach, którzy tę osobowość ukształtowali.
3: Są takie miejsca, które zna każdy, nawet jeśli osobiście nie był. Niagara, piramidy w Gizie, amfiteatr w Opolu. Przy amfiteatrze od 10 lat istnieje Muzeum Polskiej Piosenki. I właśnie stamtąd nadamy najbliższe niedomówienia, których gościem będzie dyrektor muzeum, ale przede wszystkim artysta Jarosław Wasik. Do usłyszenia, Artur Andrus.
1: Niedomówienia, pamiętniki. Dzisiaj od 10 w RMF Classic.
4: RMF Classic. Wielcy kompozytorzy. Mały dystans.

0: Reklama.
1: Marian, a po całym tygodniu pracy?
2: W końcu zasłużony weekend kodów rabatowych w Media Expert.
1: Jeszcze przeceny na urodziny mają, to podwójny powód do kupowania. Media Expert, taniej
3: masz. Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
4: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: Już za chwilę w RMF Classic niedomówienia pamiętniki, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Dziś zaproszenie do rozmowy przyjął Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Muzeum świętuje właśnie swoje 10-lecie. Zapraszamy.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Dzień dobry Państwu. Niedomówienia w RMF Classic. Artur Andrus przed mikrofonem. Dzisiaj przed mikrofonem ustawionym w niezwykłym miejscu, bo tuż obok, a właściwie nawet w amfiteatrze opolskim, bowiem tutaj, w tym miejscu, mieści się Muzeum Polskiej Piosenki i dzisiaj stąd będzie nadawana nasza audycja, a naszym gościem jest dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki, Jarosław Wasik. Dzień dobry.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Ja powiedziałem dyrektor, ale powinienem powiedzieć, że przede wszystkim artysta. I zacznijmy od tego
1: wątku.
0: Od wątku artysty Jarosława Wasika, ale też w połączeniu z miejscem, w którym się znajdujemy. Kiedy pierwszy raz stanąłeś na scenie amfiteatru w Opolu?
1: W 1994 roku, odpowiadam jak uczeń, który się przygotował do zajęć, bo to pamiętam, bo to trudno nie pamiętać takiego przeżycia. Śpiewałem w koncercie debiuty, ale debiuty wtedy odbywały się w teatrze. Natomiast przez to, że zostałem laureatem, to byłem zaproszony do takiego koncertu Mikrofon i Ekran, czyli takiego wówczas w latach 80. i w 90. jeszcze taki finałowy koncert nazywał się Mikrofon i Ekran. Ja dostałem wyróżnienie honorowe, a debiuty nagrodę imienia Anny Jantar dostała wtedy Justyna Steczkowska.
0: No to troszkę nam rysuje sytuację, w jakiej to się działo. Z jaką piosenką wystąpiłeś?
1: Ja śpiewałem piosenkę Nastroje.
0: To dobrze, to jest to pierwsze twoje wyjście na scenę amfiteatru w Opolu, ale na widowni byłeś wcześniej?
1: Na widowni byłem wcześniej oczywiście, tak, jako młody chłopak, natomiast ja mam w ogóle takie wspomnienie, bo ja jestem prudniczaninem. Prudnik to jest miejscowość przy granicy z Czechami, 45 km od Opola na południe, no i moi rodzice jeździli na festiwal. No i ja się bardzo awanturowałem, bo ja chciałem z nimi jeździć na ten festiwal, no tylko awanturowałem się mając lat 9, a festiwal na przykład kończył się o 4 nad ranem albo o 3.
0: To były też trzeba było mieć z 11.
1: No to trzeba byłoby, tak, mieć z 11, więc mam takie wspomnienie pierwsze, świadome, że rodzice pojechali do Opola w 1980 roku, pojechali na kabareton, ja się awanturowałem, oczywiście nie zabrali mnie, przekupiłem moją babcię, która mi pozwoliła oglądać festiwal. Sama babcia zasnęła, ja do 3:40 spałem na stole, po prostu oparty przed telewizorem i rodzice mnie takiego zastali, gdy przyjechali i, a dlaczego to pamiętam? Bo przywieźli mi na pocieszenie t-shirt, który my taki t-shirt mamy w zbiorach Muzeum Piosenki, nie mój oczywiście, z rysunkiem Edwarda Ludczyna. To była taka śmieszna dziewczynka pucułowata z takim mikrofonem na statywie, bo to były w ogóle takie czasy, że wtedy dużo festiwal czy organizatorzy produkowali gadżetów i my tych gadżetów mamy w ogóle w zbiorach sporo. Także to jest moje pierwsze wspomnienie. Natomiast bardzo dobrze wspominam rok 95. Wtedy śpiewałem w dwóch koncertach. W Krainie Łagodności pierwszej towarzyszyłem Magdzie Turowskiej. Natomiast no chyba najważniejszy mój jednak koncert to był koncert premiery. To była taka wyjątkowa odsłona premier, bo to się nazywało przeboje i premiery. Czyli ideą było to, że się śpiewało jeden przebój swój i drugą premierę. No ale wiesz, jak kiedyś zerknąłem, kto w tym koncercie, ja nawet nie pamiętałem tego, że w tych premierach wtedy śpiewali Republika, Perfekt, Edyta Geppert, Raz, Dwa, Trzy. W ogóle wiesz, jakieś po prostu moi idole po prostu śpiewali. No miałem takie szczęście i też spełniło się moje marzenie, bo mogłem bezkarnie pogadać z Grzegorzem Ciechowskim, który był naprawdę moim idolem. Grzesiek Turnał też śpiewał wtedy. Wszyscy myśleli, że wygra, a wygrała Edyta Geppert.

0: reklama.
1: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
2: Pani Barbaro, tego co wszyscy.
3: Taniej kupować.
1: A no to w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
0: Po reklamie.

0: To są niedomówienia pamiętniki, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Dziś w studio RMF Classic Jarosław Wasik, dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Są jakieś badania, widziałeś może jakieś badania, z czym się ludziom kojarzy hasło Opole? Bo wydaje mi się, że gdyby ktoś przeprowadził takie badania, to piosenka albo festiwal byłoby na pierwszym albo jednym z pierwszych.
2: Tak, jest parę takich badań, bo śledziłem badania pisząc doktorat. Były takie badania zrobione, myślę, że z dekadę temu, to okazało się, że prawie 80% wskazań to była piosenka i festiwal. Co więcej, nie tylko Opole, także Opolszczyzna, czyli nawet jeżeli pytano o region, to region też się kojarzy z piosenką, z festiwalem, ale najbardziej mnie rozbawiły te nieprawidłowe odpowiedzi w tych badaniach, bo na hasło Opole sporo było tych odpowiedzi, tam jakieś 1,5%. Ludzie mieli skojarzenie takie: bursztynowy Słowik i morze.
1: No, Opolszczyzna z dostępem do morza. Czemu nie? A właściwie kto zabroni?
2: No trochę się ludziom festiwale pomieszały, ale co tam?
1: No to teraz już skoro mamy informacje o tym, jak ludzie kojarzą i większość jednak dobrze kojarzy z piosenką i z festiwalem Opole i Opolszczyznę, to przechodzimy do hasła Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Właściwie jubileuszowy rok, bo 20 lat temu zaczęło się chyba o tym mówić, ten pomysł się zrodził, a 10 lat temu ruszyło.
2: Tak, 10 lat temu otworzyliśmy drzwi dla zwiedzających. Ja pełnię funkcję dyrektora od lat 13, no ale jak przyszedłem tutaj, to w tym miejscu, my jesteśmy pod widownią Opolskiego Amfiteatru, tutaj pracowały takie dmuchawy i osuszały, bo tu jest blisko Odra, więc jakieś wody gruntowe się tutaj pojawiły. No i później się to miejsce szykowało do tego, żeby stworzyć pomieszczenie, w którym no, będzie dostęp do elektryczności, klimatyzacja i tak dalej, i w którym będzie można postawić ekspozycję stałą. Ta praca też dosyć długo trwała, dlatego że no, przede wszystkim była kwestia załatwienia licencji na odtwarzanie piosenek. Bo ja pamiętam, ja obserwowałem ten projekt Muzeum Piosenki z tego powodu, że mnie zawsze interesuje w ogóle, kultura i ja w ogóle się polską piosenką fascynuję od dziecka. I trochę byłem zdziwiony, że tak ciągle słyszałem, że się sukienki tu zbiera, że się różne rzeczy zbiera, ale nie słyszałem w ogóle, jaka będzie koncepcja, jak to będzie wyglądać, a jednak no Muzeum Piosenki to jest Muzeum Piosenki, no to najważniejsze są piosenki. Ale się okazało, że to nie jest takie proste, żeby w sposób taki pełnoprawny załatwić te piosenki, bo to się czeka na przykład rok na wykopiowanie, to kosztuje bardzo dużo. Początek polskiej piosenki datuje się na kabarety międzywojenne, no a wiadomo, że pierwsze rejestracje, które są w ogóle dostępne, no to są filmy przedwojenne nawet. To trzeba było uzyskać zgody, żeby można było wyciąć te utwory, no bo nam niepotrzebny był cały film, nam była potrzebna po prostu ordonka śpiewająca Miłości wszystko wybaczy, a nie cały film Szpieg w masce. To mi zajęło bardzo dużo czasu, a projektantka mówiła: wie pan, jak pan nie załatwi tych licencji, to ja nie będę projektowała tego muzeum, bo jak ja narysuję korę na ścianach, a pan później nic nie załatwi kory, no to jak to będzie? Niektórym się wydaje, albo to można wziąć z YouTube'a. Nie, to nie można wziąć z YouTube'a. Tutaj jest wszystko podparte umowami licencyjnymi, które my odnawiamy, także czuję się kryty w tej kwestii.

0: Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu kończy 10 lat. Jego dyrektor Jarosław Wasik gości dziś u Artura Andrusa w Niedomówieniach Pamiętnikach w RMF Classic.
1: Jak artyści zareagowali, kiedy się pojawiło hasło? Czy pamiętasz te takie pierwsze rozmowy, że powstanie Muzeum Polskiej Piosenki? To był od razu aplauz i takie hasło nareszcie się pojawiło, czy jakaś nieufność się pojawiła? Jakie były reakcje środowiska artystycznego, kompozytorów, autorów tekstów, piosenkarzy?
2: Większość ma bardzo przyjazne nastawienie, natomiast gdy my się zwracamy o jakieś zbiory, żeby na przykład coś odnaleźli, też ciągle tłumaczę, że my jesteśmy Muzeum Polskiej Piosenki, a nie Muzeum Festiwalu w Opolu, więc my nie musimy dostać plakatu. My zresztą plakaty z festiwali opolskich to mamy w 5 egzemplarzach każdy. To bardziej chodzi na przykład o to, żeby ktoś nam dał, nie wiem, ze swoich koncertów nawet w Europie, tak? Ale żeby tam było nazwisko polskiego wykonawcy, to oni wszyscy mówią, okej, dobrze, tylko że muszą pójść do piwnicy albo na strych. Po czym idą do tej piwnicy na ten strych.
1: I nie ma ich 3 lata.
2: Nie ma ich 3 lata i jak przynoszą do mieszkania te rzeczy i siadają i uruchamiają się im wspomnienia, to mają problem, żeby to oddać. Choć nie zaglądali do tych pudeł przez 40 lat. Jest parę osób, takich ikon, powiedziałbym, które w ogóle mają trochę problem z tym samym muzeum. To znaczy jeszcze...
1: Jeszcze nie chcą tam trafić.
2: Tak, jeszcze nie chcą trafić, tak, jeszcze nie chcą trafić. Ale z kolei paru piosenkarzy dowcipkowało, że powinni stanąć w gablocie już tutaj u nas.
1: Przynajmniej w jakichś godzinach przecież to powinno być, także dyżur piosenkarza muzealnego.
2: Ja bym się nie obraził, jakby tutaj gwiazdy stały w gablotach po 2 godziny dziennie. To na pewno byłoby bardzo atrakcyjne dla naszych zwiedzających. Nie, ale raczej jest przyjazne nastawienie i muszę powiedzieć, że na przykład fenomenalnie zachowały się wobec nas firmy fonograficzne, bo o ile instytucje publiczne wszystkie skasowały pieniądze za umowy licencyjne, wszystkie, jak jeden mąż, włącznie ze studiami filmowymi, bo przecież myśmy też zwrócili się o pewne fragmenty filmów muzycznych, to firmy fonograficzne i to nawet ci tak zwani majorsi, wiesz, wielki biznes, oni wszyscy nam dali za darmo te teledyski. Moi przyjaciele mówią, no wiesz, no, dali wam za darmo. No mają interes w tym, bo to są ich artyści, którzy ciągle funkcjonują, ale ja uważam, że nie do końca tak. Po prostu bez mrugnięcia dali nam wszystko to, o co prosiliśmy, jeżeli to mieli. Bo musimy też pamiętać, że te scyfryzowane rzeczy są, które łatwo jest przekazać, są dopiero od pewnego czasu. A wcześniej to były na jakichś taśmach, firmach fonograficznych, no oni robili kopie, na przykład w latach 90. tych teledysków, ileś kopii swojego zespołu i oddawali do różnych stacji telewizyjnych. I nie trzymali tego po prostu, nie archiwizowali tego. Na przykład Polskie Nagrania, czyli Warner, przysłał nam kiedyś taką paletę płyt wzorcowych, bo oni nie mają po prostu ani ludzi, ani potrzeby, żeby archiwizować takie rzeczy, a płyty wzorcowe to były takie płyty matki, że najpierw tłoczono taką jedną czarną płytę, a dopiero później, jak ona, wszystko było z nią w porządku, dopiero później puszczano taśmę i na przykład 100 tysięcy egzemplarzy. I wiesz, to było tak dla mnie wzruszające, że odkryłem, pamiętam jedną, że jest czarna płyta i jest piórem na tym kółku na środku napisane Prysły zmysły, muzyka Jerzy Wasowski, słowa Jeremi Przybylski. Po prostu wiesz, to się w głowie nie mieści, że coś takiego dostaliśmy i to po prostu w prezencie.
3: Przychodzisz dziś z tym śmiesznym nastawieniem, by dmuchać mi popiołów uczuć pył. Cóż kiedy wiem, nie buchnie już płomieniem ten żar, co wszak się w ciele moim stylił. Miłości grom już serca nie zapali, a żagie w krwi przysypał żurzel zgliszcz. Pamiętać cię wciąż będę i tak dalej, lecz teraz precz nie skowycz i nie piszcz. Albowiem prysły

bierz i idź, cza, cza, cza. Kalosze włóż i zabierz laskę. Już ust twych nie chcę ani ciastek. Albowiem proste zmysły, albowiem proste zmysły. Więc na cóż dłużej masz to tkwić, cza, cza, cza. Ja sama wiem, te rzeczy się przeżywa. Lecz swoich rzeczy nie przeżywaj tu. Nie wzruszy mnie ataczek ani zgrywa. Ten pistolecik schowaj proszę, fu. I po cóż ci to wszystko mam tłumaczyć? Dojrzały wiek ze skroni w los ci starł. Ach, zrozum, że nie mogło być inaczej.

0: na mym wieszaku palt nie wieszaj. Swojego życia z mym nie mieszaj. Albowiem presne zmysły, albowiem presne zmysły. Wymelduj się i idź se tu. Cza, cza, cza.
1: RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: reklama.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
4: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
3: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
4: Ascorvita Max?
3: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowi. Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
6: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
7: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
8: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
7: I zrobiła nam super pokój.
8: Mamo, dzięki!
9: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
10: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
11: Dobra podróż zasługuje na doskonałą kawę. Zatrzymaj się i spróbuj nowej, pysznej kawy w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte.

0: twoje jelita będą ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
3: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
4: Po reklamie.
5: Tu największe historie kina opowiadamy dźwiękiem. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: RMF Classic słuchacie Niedomówień Pamiętników. Dziś Artur Andrus rozmawia z Jarosławem Wasikiem, dyrektorem Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Jest do ustalenia coś takiego, co było pierwszym eksponatem, który trafił do Muzeum Polskiej Piosenki, albo jednym z pierwszych, no powiedzmy.
2: Myślę, że to były zdjęcia festiwalu od Opolan i Opola festiwalowego. Nie byłem tu od początku, a te początki to właśnie były takie akcje, zbiórki i to przede wszystkim Opolanie przychodzili i przynosili. Ja muszę powiedzieć, co za moich czasów na samym początku było takim ważnym artefaktem, który dostaliśmy. Ja poszukiwałem fortepianu, słyszałem, że on gdzieś jest, ale to było tajne przez poufne. Nikt nic nie wiedział, niektórzy mówili, że on zginął. Taki słynny fortepian z drugiego festiwalu w Opolu, który ma 100 lat, na który padał deszcz, bo wtedy amfiteatr był niezadaszony, nawet scena była niezadaszona, bo tak było przez pierwszych 8 lat. I gdy zostałem dyrektorem, to Towarzystwo Przyjaciół Opola powiedziało mi, że oni chcą, żebym miał dobrą passę i żeby doprowadzić do otwarcia tego miejsca, to oni mi coś przekażą. I okazało się, że gdzieś w jakiejś stodole, czy gdzieś stał ten fortepian słynny. No i on jest na naszej ekspozycji stałej. Myśmy go oddali do renowacji, ale ja poprosiłem, żeby nic, bo ci państwo z renowacji, czy wymienić klawisze? Ja mówię, że nie, absolutnie, nie. Tam chodziło tylko o to, żeby go zakonserwować, no bo tam korniki, wiadomo, różne inne żyjątka się zagnieździły, ale on jest, on ma te klawisze, wszystko ma oryginalne, wszystko struny.
1: Tam korniki, tam ryby mogły nawet pływać, tam mogły, biorąc pod uwagę, ile tam było wody w tym fortepianie.
2: Tak, tam mogły ryby, tam później w tej stodole to przecież mogły sobie myszki i różne inne polne zwierzęta zrobić domek, także to jest naprawdę, no to jest bardzo cenny, bo to jest jedyny instrument taki, o którym się na pewno wie, że on pracował na Krajowym Festiwalu Polskiej Piosenki. Trochę nie wierzyłem, gdy Jerzy Satanowski mi obiecał jedną rzecz, ale dotrzymał słowa i to bardzo szybko. Otóż też na samym początku mojej pracy w muzeum Jerzy Satanowski przekazał nam list, który napisał do niego Edward Stachura. I ten list jest tam drogi Jerzy, to napisałem taki wiersz, może być coś skomponował. Życie to nie teatr. I tam odręcznie Stachura po prostu cały tekst tego słynnego wiersza. Jak Jerzy Satanowski nam to przekazał, to ja po prostu się bałem tego trzymać w ręku, żeby coś z tym się też nic nie stało. Też się udało, że twój, myślę, że serdeczny kolega Krzysztof Jaślar zdążył nam przekazać coś, co leżało u niego pod biurkiem w telewizji, czyli maszynopis programu Z tyłu sklepu z naniesionymi uwagami cenzury i z pieczątkami. Także,
1: ja dzisiaj
2: także fajnie.
1: Wszedłem, oglądając ekspozycję Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, i zobaczyłem na przykład, że stoi pianino Jerzego Petersburskiego.
2: Tak.
1: To jest też kolejny taki akcent potwierdzający, że to nie jest tylko muzeum festiwalu w Opolu, ale całej polskiej piosenki. No, piosenki Jerzego Petersburskiego oczywiście były tu śpiewane, no bo to są już klasyki piosenki.
2: Zgadza się.
1: Ale to pianino pewnie pochodzi jeszcze z czasów przedwojennych.
2: Muszę powiedzieć, że mamy też inne pianino. Otóż obiecał nam swój instrument Wojciech Trzciński, przysięgał, że skomponował na nim psalm stojących w kolejce. Czyli Za czym kolejka ta stoi, no chyba jedna z najsłynniejszych jego kompozycji, z Kolędy Nocki. Troszkę czekaliśmy, bo jeszcze wnuk Wojciecha Trzcińskiego lekcję miał na tym pianinie, ale jak skończył szkołę muzyczną podstawową, to pianino przyjechało do nas z Warszawy.

0: Reklama.
1: Czy życzą sobie Państwo czegoś jeszcze?
2: Dla mnie remont kuchni, dla małżonki nowe auto, może jeszcze wspólne wakacje na Kanarach?
1: Proszę Pana, ale to jest restauracja.
2: Pytał Pan, czego sobie życzę?
0: Życz sobie

0: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
1: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit.
4: Po reklamie.

Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 13:30 w RMF Classic.

0: Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu kończy 10 lat. Jego dyrektor Jarosław Wasik gości dziś u Artura Andrusa w Niedomówieniach Pamiętnikach w RMF Classic.
1: Zapytałem cię już o to, jak zareagowali artyści na hasło Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. I teraz pomyślałem, że porozmawiamy sobie o tym, jak reagują ci, którzy odwiedzają to muzeum. Właściwie sam już mogę odpowiedzieć trochę, bo chodząc tutaj usłyszałem, że przede wszystkim reagują śpiewając. Ludzie stoją przed tymi multimedialnymi różnymi fragmentami i sobie nucą, śpiewają te piosenki, które tam odtwarzają na tych archiwalnych.
2: Tak, bardzo dużo osób było zdziwionych, gdy ja mówiłem, że w Muzeum Piosenki będzie cisza. Bo tutaj jest po prostu cisza, dlatego że wszyscy mają słuchawki. To był jedyny pomysł na to, żeby tak dużą przestrzeń podzielić, ale nie ścianami, tylko metaforycznie. Bo wiesz, jeśli się na przykład odwiedzi, no trochę podobne koncepcyjnie muzea, czyli na przykład Muzeum Abbey w Sztokholmie, albo The Beatles Story w Liverpoolu, to jest jednak system pomieszczeń. Tutaj było szkoda tej przestrzeni, bo ta przestrzeń jest piękna i bardzo ładnie ją Małgorzata i Marek Nowaccy wymyślili, natomiast trzeba było wymyślić taki odsłuch, żeby tutaj się tysiące piosenek mogło zmieścić, bo jednak w tym Sztokholmie jest trochę łatwiej, bo to jest muzeum jednego zespołu, prawda? A tutaj to jest muzeum kilku tysięcy artystów, wykonawców, songwriterów. Więc bardzo często tak, ludzie bardzo głośno do siebie mówią, bo mają słuchawki nałożone, czasami wręcz krzyczą, oprócz tego śpiewają i to jest przeurocze. Takie mam wspaniałe wspomnienie sprzed kilku lat. Przyszedłem jakoś tutaj w ciągu dnia, ponieważ ja mam biuro w innym miejscu i szedłem po antresoli i nagle patrzę, że przy ekranie z muzyką rockową stoi trzech pyrtków takich z koleżanką. No, myślę, że mogli mieć po 9 lat może. Mieli wszyscy słuchawki. No ja oczywiście nie słyszałem pół playbacku, że tak powiem, który mają w uszach, tylko słyszałem, co śpiewali. I dziewczynka stała z otwartą buzią i patrzyła na nich nie wierząc, a oni we trzech śpiewali: mogłaś moją być kryzysową narzeczoną. To było tak niebywałe, że dziewięciolatki, znaczy, a ja od razu jakby się domyśliłem, z jakich oni są domów. Ja w ogóle uważam, że jak patrzę tutaj na odwiedzających, na młodych ludzi, to widać od razu, jakiej muzyki się w domu słucha, bo ten gust nasz jednak się kształtuje trochę później, ten samodzielny, ale gdy jesteśmy dziećmi, no to jednak jak ze wszystkim wzorce przenosimy od rodziców czy opiekunów.
1: Ja wchodząc minąłem wycieczkę, która wychodziła już, wycieczkę młodych ludzi, bardzo młodych ludzi, pewnie jakaś wycieczka szkolna i cała wycieczka śpiewała.
2: Naprawdę?
1: Wychodząc śpiewali wszyscy.
2: Ale to fajnie, naprawdę, mnie to tak cieszy. Wiesz, bo ja w ogóle uważam, że polska piosenka jest naprawdę wyjątkowa, bo się wywodzi z poezji, po prostu, bo najwybitniejsi poeci jak Julian Tuwim pisali teksty. Bardzo zaniedbane jest wychowanie muzyczne w szkole. Ja nigdy tego nie rozumiałem, dlaczego jest tak dużo wszystkich przedmiotów, a na przykład no nie ma tych 2 godzin muzyki i 2 godzin plastyki, żeby wyrobić gust, zwłaszcza gdy się kształci najmłodszych, więc my bardzo dużo poświęcamy czasu na edukację. Mieliśmy przez kilka lat takie warsztaty dla najmłodszych, dla przedszkolaków i klas 1-3. One się nazywały Mała Akademia Piosenki, a teraz robimy Małą Akademię Instrumentów, gdzie naprawdę świetni muzycy prezentują instrumenty i historię tych instrumentów i swoją historię, jak się ta przygoda ich na przykład ze skrzypcami, czy z perkusją, czy z harfą zaczęła. No i mamy w ogóle cały wachlarz zajęć, które prowadzi zespół Muzeum Piosenki. No i mamy to miejsce, w którym siedzimy, czyli edukacyjne studio nagrań. Trochę nie wierzono, jak ja to wymyśliłem, bo tutaj na początku była tylko taka ściana i pusta przestrzeń. I nikt nie wiedział w ogóle, że za tą ścianą coś jest, a myśmy tu ukryli prawie 100 metrów kwadratowych. No i czekaliśmy na dobre czasy. Na szczęście samorząd zrozumiał i dał mi pieniądze na projekty, bo potem się okazało, że jest taki unijny program, ale trzeba mieć projekty natychmiast, żeby móc wystartować w tym konkursie. I myśmy wystartowali i dostaliśmy dofinansowanie, więc zbudowaliśmy profesjonalne studio nagrań, ale ono od razu nazywało się edukacyjne, bo moją ideą było to, że jasne, niech tutaj artysta przyjedzie, nagra płytę, ale najważniejsze jest to, żeby młodzi ludzie mogli tutaj przychodzić i żebyśmy mogli robić dla nich edukację.
1: I zobaczyli, od czego zaczyna się piosenka.
2: Oczywiście, tak, bo na przykład mamy takie warsztaty pod tytułem Ale Wokale, bardzo popularne, gdzie prowadzący z realizatorem dźwięku, bo jest zawsze realizator na tych zajęciach, pokazuje, jak to wszystko się buduje. Na przykład przedszkolaki u nas nagrywają słuchowiska radiowe, które później nauczyciele dostają mailem i mogą przesłać rodzicom, więc to jest taka fajna pamiątka po 45-minutowych warsztatach.

0: Dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Jarosław Wasik, gości dziś u Artura Andrusa w Niedomówieniach Pamiętnikach w RMF Classic.
1: Jeszcze jedna rzecz zwróciła moją uwagę dzisiaj, kiedy sobie tutaj chodziłem i zwiedzałem Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. A propos odwiedzających, zaskoczyło mnie, że spotkałem parę młodych ludzi mówiących po angielsku. Być może jedno z nich było Polką albo Polakiem i przyprowadziło kogoś innego, ale zastanowiłem się, na ile polska piosenka może interesować kogoś, kto innym językiem operuje i na ile to jest atrakcyjne miejsce. Dużo wam się zdarza obcokrajowców przychodzących obejrzeć?
2: Sporo. Najwięcej Czechów. Ale też sporo mamy zwiedzających z Hiszpanii na przykład. Chińczyków jest sporo. Chyba po prostu dużo z Azji teraz przyjeżdża w ogóle turystów do Polski. Polska się stała popularna. No wiadomo, że Ukraińcy, ale pamiętam, że gościliśmy taką dużą grupę z Wietnamu i dużą grupę z Tajwanu. Bardzo prężnie tutaj działa takie stowarzyszenie i oni się odwiedzają i przyjeżdżają, także wiadomo, że myśmy nie tłumaczyli tych piosenek, bo zastanawialiśmy się, no ale jak przetłumaczyć Małgośka? No, jak...
1: Albo Prysły Zmysł.
2: No. Oj, nie wracać ją z kina, nie? To jest w ogóle nierealne. Więc my mamy tutaj takie miejsca, gdzie są numery z brytyjską flagą i można odsłuchać, ale to jest taka opowieść minutowa o dekadzie, o tym, co się zdarzyło w polskiej piosence, na przykład w latach 50. Ale ja myślę, że my jesteśmy trochę takim punktem obowiązkowym na mapie w tej chwili miasta, bo kiedyś ta wizyta w amfiteatrze samym, no krótko, no to trwało, no co, no ludzie przyszli, zrobili sobie zdjęcie w tle wieża Piastowska, zazwyczaj ludzie mówią, taki malutki, bo to on się wydaje taki malutki, jak nie ma tej scenografii i tego przepychu scenograficzno-telebimowego, tyle, a teraz jednak jest to dopełnienie, prawda, że ludzie idą do tego słynnego miejsca, które zawsze widzieli w telewizji, są pierwszy raz w Opolu, a potem schodzą do nas i mogą się zatopić po prostu w muzyce.
1: Tych eksponatów przybywa cały czas?
2: Tak, przybywa.
1: I zdarza się, że przychodzą po prostu ludzie z ulicy i mówią, a ja mam coś takiego związanego z polską piosenką, może was to zainteresuje?
2: Tak, ja pamiętam kiedyś z kierowniczką działu zbiorów po prostu zemdleliśmy, gdy przyszła pani i przyniosła nam 4 chusteczki do nosa z logotypem Krajowego Festiwalu Polskiej Piosenki. Bo to, że porcelanę robiono, to, że tam, wiesz, tułowice, to, że jakieś teczki skórzane. Krysia Gucewicz dała nam, ona przyjeżdżała przez wiele lat, była korespondentką Ekspresu Wieczornego, dała nam taki, ona to nazwała dywanik, z herbem Opola i z napisem Krajowy Festiwal Polskiej Piosenki. Ale myśmy po jakimś czasie się skapnęli, że to nie był żaden dywanik. To była taka podkładka pod telefon stacjonarny, żeby się
1: nie ślizgał
2: po biurku. Naprawdę. To było coś takiego. Ale te chusteczki do nosa, to nam szczęka opadła. Naprawdę, że nawet takie coś produkowano. Natomiast ostatnio dostaliśmy 2 bardzo duże kolekcje. Po pierwsze, pani Wioletta Lewandowska, wieloletnia menadżerka Jerzego Połomskiego, przekazała nam właściwie wszystko po panu Jerzym. To związane z jego działalnością artystyczną. 40 kilka kronik ogromnych, w których pan Jerzy wklejał zdjęcia, recenzje, artykuły i tak dalej. Plus nawet dostaliśmy magnetofony, na których uczył się śpiewać. Po prostu dostawał taśmy od kompozytorów. To jest ogromna kolekcja. Zresztą pracujemy nad wystawą, która w listopadzie będzie miała premierę. No i dostaliśmy 60 kostiumów. Niedawno też, właśnie zakończyła się kilka miesięcy temu wystawa, to się nazywało Exotico, moda tercetu egzotycznego. Także tych pamiątek przybywa, to są czasami takie pojedyncze rzeczy, na przykład systematycznie fotografowie opolscy nam ciągle donoszą zdjęcia, bo je digitalizują na przykład i muszę ci powiedzieć, że to jest piękne, dlatego, że my mamy wybitnych tutaj fotografów, wybitnych naprawdę i na przykład ostatnio Halina Frąckowiak mnie poprosiła, czy moglibyśmy jej pokazać, co my mamy w zbiorach, bo ona przygotowuje się do jubileuszowej publikacji i bardzo się ucieszyła, bo nigdy tych zdjęć nie widziała. Widziała inne takie agencyjne zdjęcia, a tutaj nagle jakieś ujęcia, a tutaj z momentu, kiedy została Miss Obiektywu. i mówię: panie Jarku, ale niesamowite, że wy macie takie zdjęcia. A my mamy te zdjęcia tylko dlatego, że dali nam te zdjęcia opolscy artyści fotografii. Także to jest wspaniałe.

0: Reklama.
1: Marian, jakaś taka, wiesz, sedna się zrobiłam.
2: To co, kawusi? Zrobię ci taką pyszną z Nowego Ekspresu.
1: No, tego z Media Expert.
2: No tak.
3: Świętujemy Dzień Kawy w Media Expert. De'Longhi, Siemens, Jura, Saeco i wiele innych znajdziesz w super niskich cenach. A do ekspresów w promocji otrzymasz nawet 8 kg kawy w prezencie. Więcej w sklepach Media Expert, aplikacji i na mediaexpert.pl.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Może czas, by ta piosenka była też o Twojej pracy? W Lidlu masz umowę bez okresu próbnego. Gwarantowany w umowie wzrost wynagrodzenia, prywatną opiekę medyczną, karty sportowe oraz kupony rabatowe, na których zyskujesz Ty i Twoja rodzina. A od pierwszego dnia pracy możesz liczyć na wsparcie zespołu. Brzmi dobrze? Dołącz do nas. Sprawdź oferty na kariera.lidl.pl i pracuj w naszych barwach. Lidl. To się opłaca.
6: Zawsze zyskuję 10% w Modivo Club Gold. Naprawdę nie rozumiem, czemu ty ciągle przepłacasz.
7: Dobra, zdradź sekret.
6: Jaki sekret?
7: No, ten twój patent na zakupy.
6: Kupuję z Gold. 10% wartości zakupów wraca do mnie.
7: Tylko w Modivo?
6: Nie, też w Eobuwie, CCC, Worldbox, Half Price, Board Riders i Beverly Hills Polo Club.
7: I co z tym cashbackiem?
6: Zbieram i wykorzystuję przy kolejnych zakupach.
7: To już wiem, co robię. Wpadam do jednego z tych sklepów po Gold albo kupuję go online i od teraz nie przepłacam.
8: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
9: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
8: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
9: Ascorvita Max?
8: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
10: Zdrowie.
0: Po reklamie.
10: W rytmie wielkiego ekranu. RMF Classic. Najpiękniejszy.

0: Dziś w RMF Classic w niedomówieniach, pamiętnikach rozmowa Artura Andrusa z Jarosławem Wasikiem, dyrektorem Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu.
1: Przenieśmy się parę metrów z tego miejsca, tak tylko słownie przenieśmy się z parę metrów z tego miejsca, w którym teraz jesteśmy, czyli z samego muzeum do amfiteatru. Mm. Znasz jakieś legendy amfiteatralne takie, które albo może warto by było stworzyć na potrzeby muzeum? Takie legendy, które by się opowiadało przy oprowadzaniu po Muzeum Polskiej Piosenki, typu, że tutaj jest jakieś tajne przejście, którym Urszula Sipińska uciekała przed Marylą Rodowicz, tam, coś takiego.
2: Tajne przejście to może nie, natomiast bardzo Państwu polecam, jeżeli kiedyś przyjedziecie do amfiteatru, to warto pójść jakby od drugiej strony, tak jakby od strony Wieży Piastowskiej i tam się mieści Narodowe Centrum Polskiej Piosenki, nasza zaprzyjaźniona instytucja, to oni zarządzają amfiteatrem. I tam, gdy się zejdzie na minus jeden, to tam są fragmenty muru piastowskiego, bo skąd się wzięła ta wieża? Otóż to był zamek piastowski, który został w bodajże w 20 czy 21 roku po prostu zburzony. Nie wiadomo w ogóle dlaczego. Ówcześni mieszkańcy, jakoś ktoś tutaj podjął taką decyzję i została tylko ta wieża.
1: W 1921.
2: 1921,
1: no nie. 2021.
2: Nie. Nie 5 lat temu, nie. 105 lat temu. I stąd ta wieża, bo czasami się właśnie niektórzy dziwią, co to w ogóle ta wieża jest, o co to chodzi? No to jest pozostałość po Zamku Piastowskim. Natomiast jeśli chodzi o anegdoty, no to tak, na pewno artyści kupowali kabanosy. To Maryla Rodowicz zawsze mówiła, że chodziła, kupowała kabanosy, bo to było tak, że z okazji festiwalu, zwłaszcza w tych kryzysowych czasach, rzucano.
1: Czyli oni sobie kupowali w Opolu, żeby zabrać do Warszawy, no tak, na przykład, czy do Krakowa.
2: Tak, w tych budach u góry, na Koronie. Nie? Bo to było tak, no jak pamiętają Państwo, ci starsi z Państwa pamiętają, że już płynie statek z Kuby z pomarańczami, prawda, przed świętami. No to też było tak, że już na festiwal po prostu nagle się okazywało, że jednak produkuje się jakieś wędliny albo kabanosy, albo się skądś z Węgier prawdopodobnie. No i nagle tutaj, że artyści przyjeżdżali i że zawsze z Opola to kabanosy przywoziliśmy. Bardzo często, zwłaszcza w latach 90., ale nawet do dziś, artystki kupują w sklepie z butami na rynku buty. Uważają, że to jest po prostu świetny sklep. I że w ogóle w Warszawie takiego sklepu nie ma. Ta cała...
1: Może, że to jest gwarancja kariery tak naprawdę. Jeżeli się kupi w Opolu buty, to zrobi się światową karierę.
2: Może. Mhm. Możliwe. No wielu artystów było zaprzyjaźnionych z Opolanami. Dlaczego? Dlatego, że mieszkali po domach, nie? To na przykład Jacek Cygan kiedyś wspominał, że u takiej pani Szędzielosz mieszkał i pani Szędzielosz już później, nawet jak już on już był gwiazdą, już mu chcieli dawać najlepszy hotel, to ona mówiła, że ona sobie nie wyobraża, żeby on u niej nie mieszkał, albo żeby przynajmniej nie przyszedł na szarlotkę, bo ona piekła jego ulubioną szarlotkę zawsze, jak on przyjeżdżał. No więc to było wspaniałe. Mnie czasami zaczepiają Opolanie na ulicy, którzy kojarzą mnie, że ja tu pracuję w muzeum. No i muszę ci powiedzieć, że co półtora osoby mówi mi, że piła wódkę z koftą. I w ogóle bardzo dużo osób mi mówiło, że montowało ławki przed pierwszym festiwalem, czyli w 1963 roku, bo to w czynie społecznym się ten amfiteatr budował. Ciekawostką jest jeszcze to, że Amfiteatr Opolski to w ogóle Musioł, Karol Musioł, ówczesny przewodniczący Miejskiej Rady Narodowej, czyli burmistrz, zobaczył w Budapeszcie. Wysłał Floriana Jesionowskiego, który był architektem, i on pojechał do Budapesztu, zobaczył, jak ten amfiteatr wygląda, i taki prawie bliźniaczy amfiteatr został.
1: Czyli właściwie nic nie stoi na przeszkodzie, żeby tutaj też organizować Festiwal Piosenki Węgierskiej.
2: No.
1: Właściwie do korzeni by się sięgnęło.
2: Nie było chyba, ja nie przypominam sobie, żeby Węgrzy byli, bo tak, no na pewno z obcokrajowców to tak, na pewno wiadomo, Helena Wondraczkowa.
1: Dlatego Czesi przyjeżdżają do waszego muzeum teraz, no.
2: Tak, natomiast no tutaj jest tylko jeden obcokrajowiec bardzo znany, który był dwukrotnie. To jest Garu.
1: A, no tak, i to całkiem niedawno.
2: Całkiem niedawno był, a wcześniej był, no w latach tej swojej największej popularności, czyli końcówka lat 90.

0: Reklama.
1: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
2: No ja. Właśnie otwieram firmę.
1: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
2: To tak się da?
1: No ba.
3: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój Bank Polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkobp.pl/konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
4: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
5: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
6: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
0: Po reklamie.

0: RMF Classic słuchacie Niedomówień Pamiętników, czyli rozmów niezobowiązujących Artura Andrusa. Dziś zaproszenie do rozmowy przyjął dyrektor Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu, Jarosław Wasik.
1: Chciałem jeszcze wrócić do wątku, od którego zaczęliśmy, czyli Jarosław Wasik artysta. Czy to, że teraz masz tyle obowiązków i masz co robić w Muzeum Polskiej Piosenki, spowodowało, że nie nagrywasz, nie piszesz, nie tworzysz, czy nie? Czy jesteś w stanie to połączyć?
2: Ja śpiewam raz na jakiś czas. Ostatnio śpiewałem chyba, nie wiem, 2 tygodnie temu koncert. Czasami śpiewam. W ogóle się o to nie staram. Ja robiłem wszystko, żeby nie musieć żyć z estrady. Nawet w wieku 40 lat skończyłem studia doktoranckie, a studia magisterskie też późno skończyłem. Także robiłem różne kursy, interesowałem się, jak organizować eventy. Nie chciałem żyć ze śpiewania. Wiesz, to jest bardzo trudny zawód, zwłaszcza jeśli chcesz śpiewać rzeczy jakieś takie, no, niebanalne, czy tam nie dla masowego odbiorcy. Zresztą ja nawet gdybym chciał dla masowego odbiorcy, to by się nie udało. Pamiętam, jak byłem w szkole wokalnej, poprosiłem mojego kolegę, bo bardzo cierpiałem na brak pieniędzy. Matka nauczycielka, wiesz, ciężko było. I mówię: Daniel, ty grasz na weselach, weź mnie na te wesela, ja bym sobie coś dorobił. A on mówi do mnie: zwariowałeś, żebyś mi piosenkę autorską zrobił, czy aktorską z tych wszystkich utworów? Nie ma mowy, ty mi się nie nadajesz.
1: Jak do tego tańczyć?
2: No więc właśnie, więc także niestety wtedy bardzo chciałem, a potem właśnie już chciałem mniej i ja w ogóle nie żałuję tego miejsca, w którym jestem. Cieszę się, że absolutnie hobbystycznie śpiewam. Piszę sobie do szuflady. Myślę, że nadejdzie taki moment, że się zbiorę i coś wydam. Nawet może niedługo, bo już naprawdę najwyższy czas, żeby coś zrobić. Szkoda mi tych tekstów po prostu. Natomiast wiesz, gdy ludzie mnie pytają czasami, jaka jest moja najlepsza płyta, to ja mówię, że mam wrażenie, że jednak moją najlepszą płytą jest Muzeum Polskiej Piosenki.
1: Czy Muzeum Polskiej Piosenki ma swoją piosenkę?
2: Nie, myśmy nawet myśleli, kiedyś jakaś taka próba została podjęta, ale to się nie udało. My nawet nie mamy dżingla, bo jakoś tak Muzeum Polskiej Piosenki, trochę to jakoś tak głupio brzmi.
1: Chciałem ci złożyć pewną propozycję, ale nie zobowiązującą.
2: Proszę
1: zupełnie
2: bardzo.
1: Bo ja dlatego zapytałem o to, czy Muzeum Polskiej Piosenki ma swoją firmową piosenkę, bo wpadłem na pewien pomysł dzisiaj, to znaczy to jest taki folk warsiaski tak naprawdę. Mhm. Ja jestem w ogóle zwolennikiem odmieniania słowa muzeum. Uważam, że to jest wtedy bardziej poetyckie i nośne. Mhm. Zacząłem pisać: życie człowiekowi idzie słabo albo doskonale, się haruje cały tydzień, się haruje, ale w niedzielę wycieczka po muzele, jedna Jola, dwie Helenki do Opola na piosenki.
2: Bosko.
1: A co masz powiedzieć?
2: No muszę Państwu powiedzieć tak. Po pierwsze, wiem, że z twórczością Artura Andrusa jest tak, że wszystkie drogi prowadzą do Rymu.
1: Tak.
2: Prawda?
1: Tak jest.
2: Jak to powiedział klasyk Andrzej Poniedzielski. Po drugie, nawet bym nie zamarzył sobie. Po pierwsze, bym się wstydził Cię poprosić o coś takiego. A jak Ty sam wychodzisz z taką inicjatywą, to dopiszesz jeszcze jakąś zwrotkę?
1: No ale to... Umówmy się, że na 20-lecie muzeum.
2: Dobrze,
1: drugą część.
2: Dobrze. Jak ci się uda wcześniej, to wiesz, to coś możemy z tym zrobić. Może na przykład ogłosimy konkurs na wykonanie tej piosenki.
1: Już widzę te tłumy, które się ustawiają do śpiewania tej piosenki.
2: O, ja bym się nie zdziwił. Także bardzo ci dziękuję, fajnie. I wiesz, nie odmieniałem nigdy tego słowa w ten sposób, ale...
1: Czas najwyższy.
2: Może zacznę.
1: Bardzo dziękuję i wszystkiego najlepszego Muzeowi Polskiej Piosenki na następne 10-lecia.
2: Bardzo dziękuję, a ja zapraszam do Stolicy Polskiej Piosenki, Opolskie Amfiteatr Muzeum Piosenki od wtorku do niedzieli od 10 do 18.

To były niedomówienia pamiętniki, czyli rozmowy niezobowiązujące Artura Andrusa. Program powstał także przy udziale Natalii Grzeszczyk z RMF Classic oraz Jakuba Mitoraja z Muzeum Polskiej Piosenki w Opolu. Jeśli umknął Ci jakiś wątek lub po prostu czujesz niedosyt, już teraz znajdziesz całą tę rozmowę oraz dodatkowe jej wątki w formie podcastu na naszej stronie internetowej rmfclassic.pl oraz na platformie rmfon.pl.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: W początkach roku 1878, kiedy świat polityczny zajmował się pokojem sanstefańskim, wyborem nowego papieża albo szansami europejskiej wojny, warszawscy kupcy, tudzież inteligencja pewnej okolicy krakowskiego przedmieścia, nie mniej gorąco interesowała się przyszłością galanteryjnego sklepu pod firmą J. Mincel i S. Wokulski.
2: Lalka. Wybitna powieść Bolesława Prusa w RMF Classic.
3: Tu Andrzej Seweryn. Już o 13.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek tej fascynującej historii pełnej intryg i miłosnych uniesień.
4: Reklama.
5: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
6: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
5: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
7: Skoda.
8: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
9: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
10: Pani Barbaro, tego co wszyscy. Taniej kupować.
9: A, no to w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP Victus 15, grafika RTX 5050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3777 zł. Teraz za jedyne 3477. Z kodem rabatowym taniej aż o 300 zł.
12: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
13: Ty, ale akcja!
12: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
13: A jak?
12: Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce. Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
4: Po reklamie.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
3: Mid-season sale na eobuwie.pl. Zyskaj do minus 35% rabatu przy zakupie minimum dwóch produktów. A z Modivo Club Gold odbierz dodatkowe 10% zwrotu. Tylko do 5 października na eobuwie.pl i w aplikacji.
4: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
5: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
6: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
5: Mhm, dokładkę rabatu.
4: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
0: Po reklamie.
10: RMF Classic. Klasyka, która wycisza.

0: 6 minut po 13 to 24 kaprys Paganiniego w aranżacji Krzysztofa Herdzina. Mariusz Patyra grał na skrzypcach, a towarzyszyła artyście Sinfonia Viva.
1: Kino familijne w RMF Classic.
0: Kurtyna w górę, kino familijne, niedzielny seans wczesno-popołudniowy, propozycje dla dużych i małych do wspólnego oglądania i smakowania dobrego kina już od najmłodszych lat. Premiery familijne na dużym ekranie, festiwal Młode Horyzonty, właśnie trwa pierwszy weekend festiwalu, a także Gdynia, dzieciom i nie tylko. Festiwal filmów fabularnych w Gdyni. Zakończony wczoraj, rozdano nagrody, podsumowanie niebawem, ale też z uwzględnieniem propozycji dla najmłodszych widzów. Kino familijne w RMF Classic do 16. Ula Urzędowska, dzień dobry. Wkrótce na ścieżce dźwiękowej między innymi Podniebna Poczta Kiki, przepiękna animacja z muzyką, którą napisał Joe Hisaishi, a teraz John Powell zaprasza nas do pociągu. Ten pociąg pędzi prosto do Hollywood, a są w nim Minionki i straszydła.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kanionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: Moją gościnią będzie autorka książek podróżniczych Julia Raczko-Gospo.
1: Jasna strona świata. Dziś po 16.
3: Reklama.
4: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
1: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13.30 i 20.30 w RMF Classic.
5: Każda podróż to osobna historia. Smakuj ją przy doskonałej kawie w Wild Bean Cafe na stacjach BP.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
8: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
9: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.

23 minuty po 13. Kino familijne RMF Classic zaprasza na wspólny muzyczny i filmowy seans. U nas niebawem Królewna Śnieżka i Siedmiu Krasnoludków. Piosenka z filmu Powrót do przyszłości. Zajrzymy też, ale najmłodsi pod opieką dorosłych poproszę, do Parku Jurajskiego. Wkrótce też kolejny fragment powieści Bolesława Prusa przeczyta Andrzej Seweryn. Mowa oczywiście o Lalce. Teraz piąty taniec węgierski Brahmsa. Filharmonicy Wiedeńscy.

0: To fragment Wiosny z 4,5 roku Vivaldiego, aranżacja Maxa Richtera. Na skrzypca grał Daniel Hope. To RMF Classic, 13:30, o tej porze zamieniamy się w słuch.
1: Bolesław Prus, Lalka. Czyta Andrzej Seweryn.
2: W tej chwili zadzwoniono. Panna Izabela drgnęła, Wokulski umilkł. Mikołaj otworzył drzwi do salonu i rzekł: Pan Starski. Jednocześnie ukazał się na progu mężczyzna średniego wzrostu, zręczny, śniady, z małymi faworytami i wąsikami i bardzo nieznaczną łysiną. Jakżem kontent, kuzynko, że cię znowu mogę przywitać. Panna Izabela w milczeniu podała mu rękę. Mocny rumieniec oblał jej twarz, a w oczach zamigotało rozmarzenie. Wokulski cofnął się do bocznego stołu. Panna Izabela przedstawiła panów. Pan Wokulski, pan Starski. Nazwisko Wokulskiego było zaakcentowane w taki sposób, że Starski kiwnąwszy mu głową, usiadł o kilka kroków zwrócony bokiem. W odpowiedzi Wokulski usiadł przy małym stoliku pod ścianą i zaczął oglądać album. Kuzynek podobno wraca z Chin? Spytała panna Izabela. Teraz z Londynu i jeszcze ciągle myślę, że jestem w okręcie. Odpowiedział Starski dość wyraźnie, kalecząc polszczyznę. Panna Izabela zaczęła mówić po angielsku. I spodziewam się, że tym razem kuzynek zabawi w kraju dłużej. To zależy, odparł również po angielsku Starski. Kto jest ten? Dodał rzucając okiem na Wokulskiego. Plenipotent mego ojca. Od czegóż to zależy? Myślę, że kuzynka nie potrzebuje się pytać, odpowiedział z uśmiechem młody człowiek. To zależy od hojności mojej babki. O, ładnie. Spodziewałem się komplimentu pod moim adresem. Podróżnicy nie mówią komplimentów, gdyż wiedzą, że pod każdą szerokością geograficzną komplimenta dyskredytują mężczyznę w oczach kobiet. W Chinach zrobił kuzyn to odkrycie? W Chinach, w Japonii, a nade wszystko w Europie. I myśli kuzyn stosować tę zasadę w Polsce? Spróbuję, jeżeli pozwolisz, kuzynko, w twoim towarzystwie, gdyż podobno mamy razem spędzić wakacje, czy tak? Tak przynajmniej chce ciotka i ojciec. Mnie się jednak nie uśmiecha to, że kuzyn ma zamiar sprawdzać swoje etnograficzne spostrzeżenia. Byłby to tylko odwet z mojej strony. Ach, a więc walka? Spytała panna Izabela. Spłacanie dawnych długów często prowadzi do zgody. Wokulski z taką uwagą przeglądał album, że żyły nabrzmiały mu na czole. Ale zemsta nie prowadzi, odparła panna Izabela. Nie zemsta, tylko przypomnienie, że jestem wierzycielem kuzynki. Więc to ja mam spłacać dawne długi? Zaśmiała się panna Izabela. A, kuzyn nie stracił czasu w podróży. Wolałbym go nie stracić na wakacjach, rzekł Starski, znacząco spoglądając jej w oczy. To będzie zależało od metody odwetu, odpowiedziała panna Izabela i znowu zarumieniła się. Jaśnie pan prosi pana, rzekł Mikołaj, stając we drzwiach salonu. Rozmowa urwała się. Wokulski złożył album, wstał z krzesła i ukłoniwszy się pannie Izabeli Starskiemu, zwolna poszedł za służącym. Ten pan nie rozumie po angielsku. Czy on nie obrazi się, żeśmy z nim nie rozmawiali? Spytał Starski. O nie, odpowiedziała panna Izabela. Tym lepiej, bo zdawało mi się, że nie był zadowolony z naszego towarzystwa. To też porzucił je, zakończyła niedbale panna Izabela.
1: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już dzisiaj o 20:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zabieram was na plażę, po sezonie, do lasu, na grzyby, do kina i jeszcze na Kraków Sport Film Festival, który rozpocznie się 1 października. Sprawdzimy, co to za nowe wydarzenie.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
5: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
4: Polecam Michel Moron.
5: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
6: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
7: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
1: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek o 18 w RMF Classic.
8: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Po reklamie.

0: Zawsze piękny poranek ze suity Peer Gynt Edwarda Grieg'a, Orkiestra Symfoniczna z Gothenburga i Nemejarvi. Za 12 minut 14 to jest RMF Classic, popołudniowy magazyn kino familijne. Teraz zaglądamy do festiwalowej i filmowej Gdyni.
1: 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni.
0: A tam nasza dziennikarka, reporterka Magda Juszczyk.
2: Zakończył się 51. Festiwal Polskich Filmów Fabularnych. Laureatem Złotych Lwów został film Przez ścianę Macieja Sobieszczańskiego. To historia o miłości. Akcja filmu dzieje się w czasach stalinowskich, ale to bardzo uniwersalna opowieść, przydatna we współczesności. Na scenie po gali wręczenia nagród rozmawiałam z Marią Dębską, która w tym filmie gra główną rolę, i reżyserem Maciejem Sobieszczańskim.
3: Podobno nie jest możliwa dzisiaj miłość romantyczna.
4: To nieprawda. Nie zgadzam się. Jest absolutnie możliwa.
3: A może to jest tak, że za dużo mamy, by prawdziwie kochać, jak bohaterowie waszego filmu?
4: Być może za dużo mamy, ale wierzę, że mimo, że za dużo mamy, to możemy to docenić. I ja w nią wierzę. Wydaje mi się, że jest ją trudniej znaleźć dziś. Mhm. Czasami mi się wydaje, że jak jest trudniej, to jest łatwiej, a jak można wszystko, tak jak dziś, to czasami w tym szumie ciężko nam zobaczyć to, co jest ważne, bo jak się pędzi autostradą, to się nie widzi szczegółów. I dlatego cieszę się, że ten film nasz ma takie tempo i ma taką narrację, jaką sobie Maciek Sobieszczański wymyślił, i ta narracja zmusza widza do tego, żeby zwolnił, żeby właśnie nie pędził tą autostradą, tylko się zatrzymał na chwilę i szedł z nami powoli. Miał dość czasem tego przez chwilę, albo chciał szybciej, chciał więcej. Oni byli przez ścianę przez 6 lat. Mieli ten czas, musieli wytrzymać i wytrzymali. Ja wierzę, że dla widza ta nagroda na koniec tego filmu jest satysfakcjonująca.
3: Wiesz, o czym myślałam, gdy oglądałam wasz film? O komunikowaniu się dzisiaj też w jakimś alfabecie Morsa, na rozmaitych komunikatorach. Ludzie sobie mogą zbudować miłość, komunikując się słowami, nie alfabetem Morsa, a jednak to się dzisiaj we współczesności nie zawsze udaje. Słychać o tej śmierci miłości romantycznej. Wy wygrywacie festiwal taką historią.
5: No myśmy mieli dokładnie to samo skojarzenie, nie? Ale dla nas ten język miłości, ten język stukania w ścianę i później tym świetlnym Morsem, bo oni się też porozumiewali tym świetlnym Morsem, oni mają swój własny język, że świat porozumiewa się zupełnie inaczej, jakąś przemocą, brutalnością, a oni mają ten język taki szczególny, taki, który mogą się schować, który mogą opowiedzieć o sobie rzeczy intymne, rzeczy dla nich ważne i rzeczy, dzięki którym mogą w tych strasznych okolicznościach stalinizmu przetrwać. Tam nie ma tego stalinizmu. Myśmy go tak pozakadrowo ominęli. To był mój warunek konieczny, jak podjąłem się realizacji tego filmu, że ja nie chcę zrobić filmu o przemocy, kolejnego filmu o przemocy. Że ta przemoc nie może być elementem dominującym, że musi być jakąś jego warstwą, ale taką, która ani na chwilę nie przykryje nam tej warstwy miłości.
0: Złote Lwy z Gdyni przedstawiła nam Magda Juszczyk i jej goście, ale to nie wszystko, jeśli chodzi o festiwal w śniadaniu mistrzów RMF Classic w poniedziałek. Echa, kadry, komentarze po festiwalu, a po 14, czyli już niebawem, zajrzymy do sekcji Gdynia dzieciom.

0: reklama.
1: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Mamy niskie ceny.
3: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
4: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
5: Ty, ale akcja!
4: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
5: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
6: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
7: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
8: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
9: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
10: I zrobiła nam super pokój.
11: Mamo, dzięki!
12: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
0: Po reklamie.
14: Kino, które gra w twojej wyobraźni. RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: 10 minut po 14 zapraszam do RMF Classic, magazyn kino familijny, a teraz Ryjówka w roli głównej. Animowany film Ryjówka Przeznaczenia dziś ma swą premierę podczas Międzynarodowego Festiwalu Filmowego Młode Horyzonty, a w miniony poniedziałek Ryjówka zadebiutowała na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ryjówka Przeznaczenia to animowana opowieść o wielkich przygodach małej ryjówki. Kim jest ryjówka? To najmniejszy ssak Europy. I nawet nie wiecie, jaka wielka moc drzemie w małej ryjówce. Wśród mieszkańców lasu krąży stara przepowiednia, wedle której wszystkim zwierzętom grozi zagłada z ręki mrocznego nieprzyjaciela, zwanego także ludziem. Ale druga część przepowiedni mówi, w chwili próby wśród ryjówek pojawi się wybraniec, czyli tytułowa Ryjówka Przeznaczenia. Film oparto na nagradzanym komiksie Tomasza Samojlika. Reżyserami animacji są Marcin Wasilewski i Jacek Rokosz. A o ryjówce opowie nam Ewelina Gordziejuk, kierowniczka produkcji, producentka filmów animowanych i współscenarzystka filmu, z którą rozmawiała Natalia Ryba.
1: W Ryjówce Przeznaczenia jest dużo zwrotów akcji. To jest film już dla trochę starszej widowni, nie tej najmłodszej, dla której robimy Pucia czy Kicie Kocie, ale tutaj już jest target 6+, 7+, jest szybsza akcja, dużo się dzieje, jest też inny rodzaj muzyki, inny rodzaj montażu, szybszy montaż, więcej cięć, jest trochę grozy, trochę niepokoju, wyzwań, no i jest już taka dosyć poważna przemiana naszego bohatera, bo on z takiego małego, niewierzącego w siebie stworzenia, bo jest ryjówką, najmniejszym ssakiem w Europie, to tak nadmienię, no wyrasta nam, przechodząc przemianę, na bardzo odważnego przywódcę stada, więc to już jakby wymaga, wywiera na widzu no troszkę więcej refleksji i analizy, ale myślę, że dzieciom się podobało. No i w ogóle to było niesamowite wydarzenie też w otwarcie Gdyni dzieciom. To był pierwszy film pokazany w teatrze muzycznym w Gdyni w ogóle na tym festiwalu. No była pełna sala, także jesteśmy bardzo zadowoleni.
0: Ryjówka Przeznaczenia zadebiutowała w Gdyni, a teraz znajdziecie ją w programie Festiwalu Młode Horyzonty, wkrótce w kinach, a w RMF Classic jeszcze o niej usłyszycie niebawem.
2: Kino familijne. Co nowego na ekranach?

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Toskina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już dziś po 18 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama.
4: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
5: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
6: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
5: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
6: Ascorvita Max?
5: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
7: Zdrowi.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy pizza Feliciana tylko 5,99 za opakowanie przy zakupie dwóch. A kawa mielona Chibo 500 gramów jedynie 24,99. Kaufland.
0: Po reklamie.

25 minut po 14, kino familijne w RMF Classic, ależ to będą spotkania, takie spotkania na ucho, ale trafiające prosto w serce każdego pokolenia. Never Ending Story, muzyka z filmu, Wajana z Karp Oceanu, E.T., a także Toy Story 5. To wkrótce u nas na ścieżce dźwiękowej, teraz pierwsza suita wiolonczelowa G-dur Jana Sebastiana Bacha.

Andrzej Seweryn. Już o 20.30 specjalnie dla Państwa przeczytam kolejny odcinek Lalki Bolesława Prusa. Fascynującej historii, pełnej intryg i miłosnych uniesień.

0: przebój z repertuaru grupy Queen, Royal Philharmonic Orchestra za 28 minut 15. To jest kino familijne w RMF Klasiki. Wracamy do ryjówki przeznaczenia. Ryjówka, najmniejszy ssak Europy, jest bohaterką filmu. To pełnometrażowa, animowana opowieść Ryjówka przeznaczenia. Dziś ma swą premierę podczas 13. Międzynarodowego Festiwalu Filmów Młode Horyzonty. Ryjówka zadebiutowała też w miniony poniedziałek na czerwonym dywanie Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni. Ryjówka przeznaczenia, wedle przepowiedni, ocali świat zwierząt, któremu grozi zagłada z ręki mrocznego nieprzyjaciela, zwanego także ludziem. Film oparto na nagradzanym komiksie Tomasza Samoilika. Reżyserami animacji są Marcin Wasilewski i Jacek Rokosz. O Ryjówce, o tej produkcji, o tym, jak powstawała i jak zarażać najmłodszych do kina, opowiada nam Ewelina Gordziejuk, kierowniczka produkcji i producentka filmów animowanych, współscenarzystka Ryjówki. Z Eweliną Gordziejuk rozmawiała Natalia Ryba.
1: Skąd w tobie pojawiła się taka potrzeba, żeby przynieść ten komiks i żeby go przełożyć właśnie na ekran dla dzieciaków?
2: Ja w ogóle zaczęłam produkcję, współpracę z Tomkiem, tworząc adaptację jego książeczek dla najmłodszych czytelników. To był Żubr Pompik. Potem zaczęłam dużo czytać tego, co Tomek pisał i trafiłam na Ryjówkę przeznaczenia. Zresztą Tomek o niej wspominał. I to, co bardzo mi zaimponowało i co mnie zainteresowało, to informacje na temat takie przyrodnicze, na temat zwierząt. Okazało się, że ryjówki są najmniejszymi ssakami żyjącymi w Europie. Dużo różnych ciekawostek przyrodniczych, naukowych, edukacyjnych Tomek przemyca w swoich komiksach, a ja uważam, że wbrew pozorom nie ma dużego wyboru dla widowni wieku 6-7 plus, czy nawet 3-letniej. Po prostu te produkcje, które powstają dla dzieci, albo są niedostosowane do wieku, do ich percepcji, albo też nie są edukacyjne, a fajnie by było, żeby były. A na przykład jeśli już są, to ta edukacja jest przekazywana w taki dość nachalny sposób. A u Tomka informacje edukacyjne są tak w fajny sposób przemycane poprzez właśnie akcje, superbohaterów, przygodę. I przeczytałam ten komiks i mówię, nie, no to jest super materiał na film. Aczkolwiek, no oczywiście ta adaptacja była wymagająca, bo powstało kilkanaście wersji scenariusza. Film ukaże się w naszych kinach pod koniec stycznia. Naszym dystrybutorem będą Młode Horyzonty, więc tak, jak najbardziej zapraszamy do kin, bo jednak oglądanie obrazu w kinie, jeszcze animacji, nad którą tak bardzo pieczołowicie pracowaliśmy, no zupełnie jest inny odbiór niż w domu, niż inaczej się ogląda po prostu film w kinie. I myślę, że to jest ważne, żeby dzieci zabierać do kina, żeby je edukować też w ten sposób, no bo jednak kino też wymaga na widzu innego zachowania niż w domu, ale myślę, że ten duży ekran no jest niezastąpiony i daje bardzo dużo emocji i jakichś takich dodatkowych wrażeń, więc mam nadzieję, że dzieci pójdą do kin.
0: Ryjówka przeznaczenia, jak słyszeliśmy, w kinach na początku przyszłego roku, ale teraz znajdziecie ją w programie Festiwalu Młode Horyzonty, no i oczywiście na kartach komiksów. Mała ryjówka, ale jakie wielkie przygody. A na ścieżce dźwiękowej RMF Classic przygoda goni przygodę. Teraz muzyka z filmu Toy Story 5.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gamy i dramy w RMF Classic w najbliższym programie.
2: Przed Międzynarodowym Dniem Muzyki, czyli przed 1 października, opowiem wam, jakich przygód właśnie tego dnia doświadczyli tacy geniusze jak Jean-Philippe Rameau, Paul Dukas czy Władimir Chorowic.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki. Gamy i dramy. Jutro od 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Dariusz Stańczuk.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
6: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
7: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
6: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
7: Uff, jest dla mnie ratunek.
6: Tak.
7: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
8: Zdrowit.
9: To nasi pracownicy tworzą prawdziwe barwy Lidla. Łączy nas wspólna energia, ale wyróżnia nas to, jacy jesteśmy. Każdego dnia tworzymy miejsce, które jest czymś więcej niż pracą. Brzmi dobrze? Pracuj w barwach Lidl już dziś. Dołącz do nas na kariera.lidl.pl. Lidl. To się opłaca.
3: Po reklamie.

Pawana kompozycja, której autorem jest Gabriel Fauré. Grała angielska orkiestra kameralna, prowadził Paul Tortelier. To jest RMF Classic za 9 minut 15 i ścieżką dźwiękową idziemy w stronę wielkiej przygody. Przygody na dużym i małej ekranie, przygody w rodzinnym gronie, muzyka kina familijnego, czyli już niebawem John Williams i E.T., a teraz Vaiana.

0: łapkę. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
3: Czy Twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
4: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkobp.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowit Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Po reklamie.
9: RMF Classic. I dzień się dobrze układa.

0: Kino familijne. Co nowego na ekranach?
1: Filmowy magazyn niedzielny do godziny 16. W tej godzinie skupimy się na tym, co nowego na dużym ekranie. Oto pierwsza propozycja, Luna i rozgadana świnka od minionego piątku w kinach. Zacznijmy od przedstawienia bohaterów.
2: Zacznijmy od początku. Dziewczyna z nosem w książce to Luna, a jej rozgadana świnka morska to ja, Zderzak. Bo cały czas zderzam się z tym, co zafunduje mi właścicielka.
3: Od rana taki nadęty.
1: A my z czym zderzymy się na dużym ekranie? 11-letnia Luna jest fanką książek o superbohaterach, którzy walczą o środowisko i pewnego dnia otrzymuje magiczne pióro od tajemniczego autora książek.
4: To, co napiszesz tym piórem, staje się rzeczywistością. I obawiam się, że wywołałem katastrofę.
5: 11-latka ma uratować świat? To niemożliwe!
6: Latanie też było niemożliwe.
3: Zderzak, to się naprawdę dzieje! Czujesz to?
2: No właśnie, nie do końca, szczerze mówiąc.
7: Z mocą magicznego pióra absolutnie grać sobie nie wolno.
2: Mówisz to teraz? Wszyscy jesteście nienormalni!
8: Jak sobie myślę, że gorzej być nie może, to potem żałuję, że myślałem!
1: Luna i rozgadana świnka od minionego piątku w kinach to belgijsko-francuska animacja rekomendowana dla widzów od 6 roku życia i starszych widzów. No właśnie, kto powiedział, że 11-latka nie da rady ocalić świata? Oczywiście, że potrafi. Sprawdźcie w kinach, jak to uczyni. A kto powiedział, że szczur nie może być kucharzem? Oczywiście, że może i tak się dzieje w kultowej produkcji Ratatouille. Kto widział? Pamiętacie? Film w przyszłym roku będzie miał 2 dekady od swej premiery i jest jak ser długo dojrzewający. Nic a nic nie traci ze swego smaku i koloru, a wręcz nabiera smaku i koloru. Zatem muzyczny seans filmu Ratatouille. Film w 2008 roku zdobył Oscara w kategorii najlepszy długometrażowy film animowany. Nominowana do Oscara była także muzyka, którą napisał Michael Giacchino. Zatem Ratatouille.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Kanionów, fiordów, dżungli. Do parków narodowych i rezerwatów.
2: Ruszamy do najbardziej niezwykłych miejsc na Ziemi.
1: Jedno jest pewne. Startujemy zawsze z RMF Classic w towarzystwie Marka Tomalika.
2: Moją gościnią będzie autorka książek podróżniczych Julia Raczko-Gospo.
1: Jasna strona świata. Dziś po 16.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Halo, Kasia?
6: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
5: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
6: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
7: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka z o.o. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
8: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
9: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
10: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
9: Mhm, dokładkę rabatu.
8: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
1: Zmiany na rynkach walutowych, wahania cen benzyny, niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek o 18 w RMF Classic.
11: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
12: Kręci cię szybka gra? Zagraj w Keno. Typuj liczby i graj co 4 minuty. Chcesz większej wygranej? Zagraj z mnożnikiem i pomnóż ją nawet 10 razy. Keno, ale to kręci. Graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
13: Planujesz jesienny remont? Zacznij go na Allegro. Dodaj do koszyka cokolwiek potrzebujesz. Narzędzia, baterie łazienkowe, farby, włączniki, wyłączniki i gniazdka elektryczne. A to wszystko z szybką dostawą Allegro Smart.
3: Po reklamie.

0: Olka Dziadek w aranżacji i wykonaniu Adama Palmy. Artyście towarzyszy Orkiestra Kameralna Polskiego Radia Amadeus pod batutą Agnieszki Duczmal. A to RMF Classic 15.30.
1: Kino familijne. Co nowego na ekranach?
0: W tej godzinie w świecie premier kinowych teraz film przeznaczony dla widzów od około 10-13 roku życia, opisany jako komedia familijna. Poznajcie Berta. Od piątku minionego spotkacie go na dużym ekranie.
2: O! Zakochałem się w dziewczynie.
3: Molly.
2: Ja jestem Bert.
4: To strasznie dziwne uczucie. Patrzy na mnie prosto w oczy i nagle odpadam.
2: Zakochałeś się. Znajdziesz ją. Będzie twoja.
4: Znalazłem ją!
5: Wyślę ci fotkę.
2: To Molly.
0: To Molly i obok niej Bert. Bert jest nastolatkiem i ma swego najlepszego przyjaciela, Akę, z którym rozpoczyna staż w restauracji. Chłopcy poznają dziewczynę i każdy z nich zakochuje się w niej do szaleństwa. Mowa oczywiście o wspomnianej wcześniej Molly. Jak wybrnąć z tego dylematu? Zachować dziewczynę i najlepszego przyjaciela, zastanawia się Bert. Trudne pytania, pierwsze zauroczenia, miłości, sekrety, wielkie dylematy. Jak Bert ma to wszystko ogarnąć, aby nie wydarzyła się drama i totalna katastrofa? Zobaczycie w kinach, to wszystko zapowiada tytuł. Właśnie, jak Bert to wszystko ogarnie. To szwedzka produkcja, film przeznaczony dla widzów od około 10-13 roku życia. Jak Bert to wszystko ogarnie? W kinach od minionego piątku. A w RMF Classic klasyka kina familijnego na ścieżce dźwiękowej Piękna i Bestia. Muzyka Alan Menken, będą też fantastyczne zwierzęta niebawem.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zabieram was na plażę, po sezonie, do lasu, na grzyby, do kina i jeszcze na Kraków Sport Film Festival, który rozpocznie się 1 października. Sprawdzimy, co to za nowe wydarzenie.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
5: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
6: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
7: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
8: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
9: Raz, dwa, trzy.
8: I po Ovix Hair żadna wężka na głowie już nie mieszka.
6: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma S.A.
10: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
11: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
12: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
11: I zrobiła nam super pokój.
12: Mamo, dzięki!
10: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo 1000 produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
13: A coś ty mi tu powyklejał na ścianach?
14: Wizualizuję swoje marzenia. Laptop, konsola, kino domowe.
15: Marzenia znacznie łatwiej realizować z bankiem pocztowym. Dlatego odwiedź naszą placówkę lub wejdź na pocztowy.pl i dowiedz się, jak możemy ci pomóc.
16: Bank na poczcie. Im prościej, tym lepiej.
17: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Po reklamie.

Kompozycja Scotta Joplina. Za 13 minut 16. Kino familijne w RMF Classic. Napisy końcowe. Dziękuję za dzisiejszy niedzielny seans. Widzimy się, słyszymy na ścieżce dźwiękowej za tydzień. W niedzielę od 13 do 16. Ale zanim z Markiem Tomalikiem ruszycie w kierunku jasnej strony świata, a potem głosować będziecie i sprawdzać, kto na którym miejscu listy przebojów muzyki filmowej, Piraci z Karaibów czekają, Kraina Lodu też niebawem, a teraz piosenka ze ścieżki dźwiękowej filmu Nasze magiczne Encanto.

0: reklama.
1: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
2: Scala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
1: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
4: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
3: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
4: Uff, jest dla mnie ratunek.
3: Tak.
4: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowid. W Media Expert rewelacja. Na produkty w akcji 30 rat 0%, RSO 0% i 2 raty gratis. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: Bo w Media Expert taniej masz.
7: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
8: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
7: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
8: Ascorvita Max?
7: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit.
9: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić na...
7: Tylko czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
5: Zdrowit.

0: stosowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
1: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
2: Po reklamie.
3: RMF Classic. Gdy potrzebujesz chwili bez chaosu.

Dzień dobry, Marek Tomalik i Jasna Strona Świata w RMF Classic. Za chwilę zapraszam do rozmowy o niezwykłej, bo półtorarocznej podróży rodzinnej po Australii. Przez ten czas domem mamy, taty i czteroletniego Hugo była przyczepa kempingowa. Moją gościnią będzie autorka książek podróżniczych Julia Raczko-Gospo.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Dzień dobry, Julio.
2: Dzień dobry, Marku.
1: W 2012 roku wyjechałaś w samotną podróż dookoła świata i nigdy nie wróciłaś. To nie moje słowa, tylko twoje. Dalej jesteś w trasie?
2: Jestem nadal w trasie. Znaczy już w sumie nie w trasie, już się osiedliłam, bo ta podróż dookoła świata samotna, faktycznie, z której nigdy na stałe nie wróciłam, skończyła się w Australii, która od tego 2013 roku, bo ta podróż się skończyła i chwilę zajęło, zanim się tam osiedliłam, faktycznie Australia stała się w 2013 roku domem na stałe.
1: Po jasnej stronie świata Julia Raczko-Gospo od 14 lat jest Australia jej domem. Jest jedną z tych Polek w Australii, które nigdy nie chciały wyemigrować, a jednak pospolity w przyrodzie magnetyzm serc to sprawił?
2: Tak mówią, tak było. Takie niespodziewane uczucie, które się nagle pojawia do człowieka, którego gdzieś spotykasz na swojej drodze trochę przez przypadek i musisz być w tym miejscu, w tym danym momencie, żeby go spotkać. Tak, zakochałam się w tej podróży dookoła świata i to nie miłość do kontynentu, a miłość do osoby. Dziś mojego męża sama mnie tam sprowadziła do tej Australii.
1: Julio, masz w sobie podróżniczy zew. Kilkakrotnie spotykaliśmy się na festiwalach podróżniczych. Takiej osobie łatwiej przychodzi akceptacja inności, nawet ta dłuższa. Dlaczego nie chciałaś emigrować?
2: Wiesz co, ja miałam bardzo dobre życie w Warszawie. Mam super rodzinę, super grono przyjaciół, miałam dobrą pracę. Lubiłam Polskę, dobrze mi tutaj się żyło. Jak gdyby nie było takiego czegoś, że ja czułam, nie, Polska no nie jest moje miejsce, czy że coś w tym kraju mi nie pasuje. To bardziej było, ja dzisiaj sobie zdaję sprawę z tego po tych latach 14, to było po prostu wypalenie zawodowe. Ja byłam młoda, ale też bardzo wcześnie zaczęłam bardzo intensywnie pracować i nagle miałam 27 lat i po prostu... Wtedy mówiłam, szukam dziury w całym, myśląc, żeby gdzieś wyjechać. Dziś wiem, że to było po prostu wypalenie zawodowe. Zdecydowałam się wyjechać w tą podróż dookoła świata. No i tak, no i to się pojawił człowiek na mojej drodze, który sprawił, że na tym końcu świata zostałam.
1: Emigracja dla Julii stała się faktem, ale z biegiem czasu przybywało tam w Australii przemierzonych kilometrów. O tej najdłuższej przygodzie trwającej non-stop 18 miesięcy opowiemy za kilka chwil.
0: To jest Jasna Strona Świata w RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Tury. Subiektywny ranking książek według Szymona Kloski i Tomasza Pindla.
2: Dwie, a nawet trzy powieści,
3: reportaż,
2: tom opowiadań,
3: no i traktat o gęsiach.
2: Czyli co w polskiej literaturze piszcze.
1: Piątka z literatury. Słuchaj już jutro od 16 w RMF Classic.
4: Reklama.
5: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
6: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
5: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
4: Skoda.
7: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila. Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
8: Przepraszam, bo to ważne. Słucha nas ktoś, kto idzie na swoje?
9: No ja. Właśnie otwieram firmę.
8: To krótko. Nowoczesne konto firmowe w PKO Banku Polskim. Wchodzisz w apkę, zakładasz konto w promocji i nie płacisz za jego prowadzenie.
9: To tak się da?
8: No ba.
10: Idź na swoje i załóż konto firmowe za 0 zł za prowadzenie. PKO. Twój bank polski. Sprawdź warunki w regulaminie. Konto firmowe za 0 zł na pkob.pl. / konto firmowe. Konto w promocji otworzysz do 28 lutego 2027 roku.
11: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert taniej masz.
2: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
3: Przedsiębiorca często pracuje za 10, za 100, za 1000, za 13 tysięcy. I satysfakcję też ma za 13 tysięcy.
4: Tak! Załóż firmę i konto firmowe w banku Crédit Agricole. Aktywnie z niego korzystaj i sięgnij po dodatkowe produkty. Zyskaj na start od banku i jego partnerów pakiet korzyści. Nawet 13 tysięcy złotych. Crédit Agricole.
5: Kapitalna premia trwa do 31 grudnia 2026 roku. Łączna wartość korzyści zależy od aktywności na koncie, spełnienia warunków promocji i skorzystania z wybranych produktów banku i partnerów. Wymagane są konto firmowe i zgody marketingowe. Wyprawka przedsiębiorcy trwa do 30 czerwca 2027 roku i oferuje ją Cash Director po wyborze pakietu z obsługą księgowego. Szczegóły i regulaminy na creditagricole.pl/firmy.
6: Po reklamie.

48 tysięcy kilometrów, 8 tysięcy więcej niż równik dookoła. A jak kto woli, prawie 3 razy odległość z Australii do Polski. Tyle razem i cięgiem przejechała polsko-australijska rodzina po najmniejszym kontynencie świata. Za chwilę ciąg dalszy rozmowy z Julią Gospo.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Wracamy na Antypody, gdzie Julia mieszka już 14 lat. Dwa lata temu wyjechałaś w podróż po Australii, która trwała, no właśnie, miał być rok. Wyszło półtora, 18 miesięcy życia w przyczepie kempingowej.
2: Planowaliśmy wyjechać na rok, tak jest. Mimo, że znaliśmy już Australię, mój mąż jest Australijczykiem, tam się urodził. Dużo podróżowaliśmy wcześniej, wiedzieliśmy, jak ogromny jest to kontynent, jak długo zajmuje, żeby gdziekolwiek w ogóle się dostać. Jak jest jeszcze wiele miejsc, mimo naszego podróżowania przez te ostatnie długie lata, ale dopiero jak ruszyliśmy w tą drogę, czas zaczął upływać i widzieliśmy, ile to wszystko zajmuje, jaki musi być ten rytm, jak jesteśmy z małym dzieckiem. Nasz syn miał wtedy 3,5 roku, jak ruszyliśmy w tą podróż i nagle okazało się, no, że trzeba troszeczkę jednak wolniej być w tej drodze i że nie możemy po prostu traktować tego jako takiego zwykłego road tripu i wakacji, bo się wykończymy. No i zorientowaliśmy się też, że jeśli chcemy w tej podróży na przykład płynąć jeszcze na Tasmanię, gdzie klimat jest troszeczkę inny od północy, no to musimy też pomyśleć o czasie, o miesiącach i siłą rzeczy dodać te kolejne 6 miesięcy podróży. Ale zupełnie szczerze powiem Ci, że te 18 miesięcy było takim naszym limitem wytrzymałości w drodze.
1: O tym jeszcze porozmawiamy, ale może liczby 48 tysięcy kilometrów, 8 tysięcy więcej niż równik dookoła, albo jak kto woli, prawie 3 razy odległość z Polski do Australii. Opowiedziałaś nam o Hugo, który jak zaczynaliście podróż miał 3,5, jak skończyliście podróż miał 5 lat. To jeszcze dwa słowa o mężu i tacie. To Australijczyk, tak? Z polskimi korzeniami.
2: Tak jest. Sam jest Australijczykiem z polskimi korzeniami z Melbourne. Tam się urodził, tam się wychował. Jego rodzina to taka typowa, oczywiście wyjątkowa dla mnie rodzina emigrantów, którzy wyemigrowali do Australii w latach 70. i tam się osiedlili. Mój mąż jest fanem i zawodowo jest związany z lotnictwem, więc ta nasza podróż dookoła Australii też była dla niego pierwszym w życiu takim momentem bez pracy i zatrzymania się i oddania się w całości podróżowaniu. Dla niego pierwsze doświadczenie długiej podróży, takiej długiej, dla mnie drugie po tej podróży dookoła świata, która wtedy trwała tam prawie 10 miesięcy.
1: Czy był to Big Lap, czyli wielka pętla wokół Australii, zwana też podróżą za słońcem, dowiemy się niebawem.
0: To jest Jasna strona świata w RMS Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Barwny, fascynujący. Wcale nie tak odległy. Świat z lalki.
2: Sprawdzimy, jak wyglądała XIX-wieczna Warszawa, jaką prasę mógł czytać Wokulski i dokąd Bolesław Prus jeździł na rowerze.
1: Świat z lalki. Już jutro po 9:30 przybliżymy epokę, w której powstała ta wielka powieść. I rozdamy koszulki z wizerunkami jej bohaterów w konkursie wiedzy o tamtych czasach. Tylko w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Ten moment, gdy Skoda dostępna jest od ręki w atrakcyjnej ofercie.
5: Octavia Superb Karoq i Kodiaq w leasingu już od 492 zł netto miesięcznie w ofercie dla przedsiębiorców.
4: Sprawdź te i inne atrakcyjne oferty w salonach Skody.
3: Skoda.
6: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
7: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
8: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
7: Mhm, dokładkę rabatu.
6: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy pod udzie lub udo z polskiego kurczaka 6,49 za kilo, 5 kilo na osobę, a 10 jaj z chowu na wolnym wybiegu, kastąd takie dobre, 7,49 z Kaufland Kart Extra. 3 opakowania na osobę. Kaufland.
1: Mężczyzna, który myśli, że wszystko jest na sprzedaż. I arystokratka, która przyniesie mu zgubę. Bolesław Prus, Lalka. Wielka produkcja RMF FM i RMF Classic. Czyta Andrzej Seweryn. Codziennie o 13:30 i 20:30 w RMF Classic.
11: Wyjątkowa arabika, ulubione mleko, doświadczony barista. To przerwa w podróży w wydaniu Wild Bean Cafe na stacjach BP.
12: Jesteś super i znasz swój biznes. A gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
13: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.

18 miesięcy na paru metrach kwadratowych w niewielkiej przestrzeni, która jest w ciągłym ruchu, to wyzwanie nie dla każdej matki. Do podróży pętlą australijską Big Lab wrócimy za chwilę.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Moją gościnią Julia Raczko-Gospo, z wykształcenia psycholożka społeczna. Pracowała jako producentka telewizyjna i specjalistka od komunikacji. Tam w Australii też pracowałaś w tej roli?
2: Pracowałam tak, w komunikacji social mediowej, w tych nowych mediach i dla siebie, i dla australijskich firm oraz dla polskich firm mieszkając w Australii.
1: Wróćmy do waszej podróży rodzinnej, która trwała 18 miesięcy, gdzie domem przez półtora roku była przyczepa kempingowa. W Australii Big Lab, czyli dużą pętlę, wybierają przede wszystkim ludzie, którzy mają raczej nieograniczony czas, czyli ci raczej po 70. Drastycznie obniżyliście wiek tej statystyki.
2: To jest w ogóle dla mnie niesamowite, naprawdę, że jak się patrzy na te wszystkie statystyki osób, które podróżują po Australii z przyczepą kempingową, to faktycznie ta grupa osób starszych po 70 roku życia jest największa. To jest w ogóle fantastyczne. Australijczycy się śmieją, że grey nomads, czyli szarowłosi, siwowłosi nomadzi, sprzedają swój majątek, to co miałyby odziedziczyć ich dzieci, no i właśnie ruszają w drogę i tak żyją. Ale coraz większą grupą, taką w tej grupie podróżników, są rodziny z dziećmi i to się bardzo zmieniło, wiadomo, w czasie pandemii, gdzie troszeczkę inaczej zaczęliśmy do życia podchodzić. No i tych rodzin z dziećmi podróżujących po Australii spotkaliśmy cudowne osoby. Nasz syn nawiązał bardzo fajne przyjaźnie. Trafiało się tak, że przez długie tygodnie podróżowaliśmy razem z innymi, może nie do końca dookoła Australii.
1: 18 miesięcy na paru metrach kwadratowych w niewielkiej przestrzeni, która jest w ciągłym ruchu, to jest wyzwanie nie dla każdej matki. Gdzie można uciec? Przed auto czy za auto?
2: Nie można uciec. To jest właśnie szkopuł tego wszystkiego, że się uciec nie da. Wiesz, jak patrzymy sobie na te wszystkie obrazki, van life jest obecnie bardzo popularny i faktycznie jest dużo ludzi, którzy podróżują w kamperach z rodzinami i zwiedzają ten świat. Zupełnie inaczej jest, jak wyjeżdżasz na miesiąc, dwa czy trzy, a zupełnie inaczej jest, jak zaczynasz mieszkać na takiej przestrzeni z małym dzieckiem, faktycznie długoterminowo. No i tak, są piękne zachody słońca, dzikie jakieś tam kempingi, przyroda, przeżycia fantastyczne, doświadczenia rodzinne, takie momenty unikatowe, ale dużo jest też takich momentów po prostu kryzysowych, gdzie nagle wszyscy jesteśmy 24 godziny ze sobą, non-stop, nie masz drzwi w takiej przyczepie, znaczy masz wejściowe do przyczepy, więc nie masz gdzie wyjść na chwilę, żeby po prostu odetchnąć. Musisz rozwiązywać te kryzysy na bieżąco i wiesz, też nie jest też tak, że wyjeżdżasz w taką podróż i wszystkie problemy zostają za tobą. Jest tak, jak wyjeżdżasz na wakacje, że możesz na chwilę zapauzować swoje życie i wyjechać. Ale jak żyjesz w drodze, no to jest niemożliwe. Te wszystkie kłopoty, one nie zostają w kartonach, tak jak twoje ubrania czy meble gdzieś tam zapakowane w przechowywalni. One jadą z tobą i z czasem to wszystko zaczyna wychodzić. Więc to całe życie mieli się na tych 6 metrach kwadratowych. Trzeba sobie znaleźć system na to, żeby przetrwać. Nawet z osobami, które najbardziej się kocha na świecie i z którymi się na co dzień świetnie dogaduje.
1: Jak taka półtora roczna podróż wygląda z perspektywy 4- czy 5-latka? Spróbujemy dowiedzieć się w kolejnej części naszego spotkania. Zostańcie z nami.
0: To jest Jasna strona świata w RMS Classic.

0: reklama.
1: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
2: Jak zakupy nie tylko na Allegro, to karta Allegro Pay. Odraczaj płatności tam, gdzie akurat jesteś. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Jak tak, to Allegro.
4: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
5: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
4: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb twojej skóry.
10: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
9: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
11: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
12: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
11: Polecam Michel Moron.
12: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
13: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
14: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
13: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
14: Uff, jest dla mnie ratunek.
13: Tak.
14: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
1: Zdrowit.
0: Po reklamie.
15: Tu Andrzej Seweryn. Przed nami kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego. Słyszymy się o 20.30 w RMF Classic. Kolejna odsłona niezwykłych losów pięknej Izabeli Łęckiej i zakochanego w niej bez pamięci Stanisława Wokulskiego.

18 miesięcy poza domem z 4-letnim synem. Jak się ma taka podróż do instagramowego lifestyle'u, gdzie niemal wyłącznie gości, bezchmurne niebo nad głową i w relacjach międzyludzkich panuje zawsze miód? Dowiemy się już za chwilę.

0: strona świata. Prezentuje Marek Tomalik.
1: 48 tysięcy kilometrów australijskiej pętli czasu, w pętli czasu 18 miesięcy, półtorej roku cięgiem, mama Julia, tata Sam i ich czteroletni syn Hugo. Opowiedz, Julio, o tej podróży z perspektywy dziecka, proszę. Jak on się w tym odnalazł?
2: Wiesz co, tak naprawdę to trzeba by zapytać jego, gdzie on się w tym odnalazł. Ale tak, patrząc z mojej perspektywy, to było ogromne zagubienie na początku, które się zaczęło jeszcze przed wyjazdem, bo nagle zaczęliśmy wysprzedawać rzeczy z domu, gdzieś tam pomniejszać ten bagaż, który mamy, pakować różne rzeczy, więc to już było takie stresujące gdzieś dla niego. Mąż wracał z pracy, a Hugo podbiegał do niego, mówi: mamo, tato, mama ci sprzedała stolik przy łóżku, już nie masz stolika przy łóżku. Więc to były takie przeżycia, które zaczęły się gdzieś od początku. No i później on był bardzo podekscytowany. Rozmawialiśmy o tej podróży, mieliśmy wielką mapę na ścianie, jak gdyby był jak gdyby uczestnikiem planowania. My go nie wyjęliśmy i nie zabraliśmy. On jak gdyby był uczestnikiem, więc był bardzo podekscytowany tą podróżą. No i ta ekscytacja nie spadała. Mój syn jest w ogóle taką osobą, która bardzo się życiem cieszy i chłonie je. No i nagle przez 24 godziny codziennie on był podekscytowany. Nie potrafił w ogóle jak gdyby na chwilę się zatrzymać i wyciszyć. Skutkowało to tym, że po prostu było... Pojawiały się takie złe emocje i dużo krzyków w tej naszej przyczepie, na tej małej przestrzeni, dużo płaczu, takiego szukania swojego miejsca. Nagle nie miał już swojego pokoju, tak, był z nami cały czas. Z tego bardzo się cieszył, że jesteśmy razem, ale z drugiej strony no każdy gdzieś się przyzwyczaja.
1: Mimo to kryzys dopadł was po 6 tygodniach, czyli patrząc z perspektywy 18 miesięcy, bo tyle trwała cała podróż, niemalże u progu.
2: Niemalże u progu, zgadza się. I to był właśnie chyba taki czas, że wiesz, my przez te pierwsze tygodnie pędziliśmy, codziennie coś robiliśmy, zwiedzaliśmy, trochę traktowaliśmy to, jakbyśmy po prostu byli na takiej wycieczce, tak? Tyle jest zobaczenia, tyle jest do zobaczenia, tyle jest do doświadczenia. I to był taki pęd. I chyba właśnie po tych 6 tygodniach dobiliśmy do takiej ściany, gdzie powiedzieliśmy sobie: dobra, musimy znaleźć na to sposób, żeby to wszystko działało. Powiedzieliśmy sobie: basta. Ja zarezerwowałam hotel w miasteczku Port Lincoln w Australii Południowej. No i rozdzieliliśmy się na te kilka dni, zastanawiając się, jak to dalej połączyć. I słuchaj, wymyśliliśmy po prostu jakieś takie konkretne, drobne działania, które pozwoliły nam tą rutynę ułożyć.
1: Wprowadziliście szereg zasad. Opowiedz proszę o 3-3-3.
2: To była jedna zasada, taka głównie dla naszego syna. Czyli zostawialiśmy na noc w jednym miejscu minimum 3 noce. Nie przyjeżdżaliśmy na miejsce później niż o godzinie 3 po południu, żeby faktycznie mieć to jeszcze popołudnie na spędzenie fajnego czasu. I staraliśmy się nie jechać więcej niż 300 km dziennie. Oczywiście były od tego drobne wyjątki, ale naprawdę po prostu były pojedyncze dni, więc nie podróżowaliśmy w takim bardzo, bardzo szybkim tempie. Więc to się bardzo sprawdziło i w ogóle polecam to w długiej podróży z dzieckiem. Myślę, że to jest bardzo dobra reguła.
1: Jak się ma taka podróż do instagramowego lifestyle'u, gdzie niemal zawsze wyłącznie gości bezchmurne niebo nad głową, a i w relacjach międzyludzkich miód, dowiedzieliśmy się, ale dowiemy się jeszcze w kolejnej części naszego spotkania.
0: To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Toskina i najwybitniejsi kompozytorzy walczą o twój głos.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
3: Miejsce trzecie, Hans Zimmer i Incepcja. Miejsce drugie, muzyka z drugiej Duny. A na miejscu pierwszym Ennio Morricone i jego Cinema Paradiso.
1: Lista przebojów muzyki filmowej.
0: Głosowanie trwa na rmfclassic.pl.
1: Zwycięzców poznamy już dziś po 18 w RMF Classic.
0: Do usłyszenia. Jadwiga Polus,
3: Tytus Hołdys.
0: Reklama.
4: Panie Pascalu, a czego pan sobie życzy?
5: Pani Barbaro, tego co w sisy. Taniej kupować.
4: A, no to w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Poznajcie Hanię, która uwielbia bawić się z koleżankami. Ale te zabawy czasem kończą się wszami.
8: Mamo, ratunku, spędzi mnie cała głowa.
9: Spokojnie, Haniu. Mamy na to skuteczne rozwiązanie. Nowy szampon Ovix Hair SOS.
10: Raz, dwa, trzy.
9: I po Ovix Hair żadna weszka na głowie już nie mieszka.
7: Ovix Hair SOS działa już w 15 minut, likwidując 100% wszy po pierwszym użyciu. I jako jedyny w Polsce zawiera faktor ochronny LPF, który zapobiega ponownemu zarażeniu aż do 3 dni. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Producent Oyster Shell NV. Podmiot prowadzący reklamę. Zakłady farmaceutyczne Polpharma SA.
11: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
12: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
13: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
12: Dokładkę rabatu.
11: Z aplikacją Orlen Witaj. Większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
14: Ten moment, gdy nowe, atrakcyjne oferty Skody wjeżdżają do salonów.
15: Skala, Kamiq i Fabia już od 66 700 zł?
14: Sprawdź wszystkie atrakcyjne oferty w salonach Skody.
16: Skoda. Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
17: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
16: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
17: Uff, jest dla mnie ratunek.
16: Tak.
17: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
18: Zdrowit. Kredyt dla firmy musi być super, super tani. Wejdź na nestbank.pl i sprawdź kredyt firmowy z gwarancją niższej marży. A jeśli w innym banku znajdziesz tańszy, obniżymy twoją marżę nawet o połowę. Nestbank.
0: Po reklamie.

Po jasnej stronie świata długa rodzinna podróż po wielkiej jak Europa Australii. W ciągu 18 miesięcy przejechali przez wszystkie stany i terytoria Australii z Tasmanią włącznie. Gdzie im było najlepiej? Dowiemy się już za chwilę.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Julii Gospo, rodzinnej podróży ciąg dalszy. Przejechaliście w ciągu tych 18 miesięcy przez wszystkie stany i terytoria Australii, z Tasmanią włącznie. Wszystko to znam, bo testowałem przez 37 lat wielokrotnie. Także w podróży z dziećmi. Kuba miał wtedy 5 lat, Mikołaj 3. A powiedz, gdzie wam było najlepiej? The West is the best?
2: Nie, the West nie jest the best. Akurat jeśli chodzi o Australię Zachodnią, ona rzuciła nam dużo wyzwań pod nogi. Tak jak mówiłam, to jest życie w drodze, więc oprócz tego, że są piękne momenty, to też jest dużo takich kłopotów. Nie tylko tych życiowych, o których wspominaliśmy wcześniej, ale też przypadków na przykład takich, że nasz syn wywrócił się i rozciął głowę i nagle lądujemy w szpitalu z 4 szwami. Albo lądujemy na ostrym dyżurze, bo dostał drgawek, nie wiadomo z czego. Albo nagle nam się psuje ta przyczepa, która zresztą psuła nam się ciągle, więc gdyby nie umiejętności naszego taty, naszego męża, mojego męża, to byśmy w wielu chwilach dalej nie ruszyli. Gdzie było najlepiej? Odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że bardzo trudno jest porównywać doświadczenia z północy Australii, z takiego East Arnhem Land, na przykład do Tasmanii, bo to trochę, wiesz, jakbyśmy mówili o Skandynawii i o Sycylii. Więc wszędzie te doświadczenia były inne i tak też je traktowaliśmy. Czy mamy swoje ulubione miejsca w Australii? Naszym ulubionym miejscem od wielu, wielu lat i z tej podróży się utwierdziliśmy w tym, że tak jest Australia Południowa. Dla mnie największym pozytywnym zaskoczeniem była chyba nowopołudniowa Walia.
1: Beautiful Australia. Mając doświadczenie, które teraz masz po tej podróży, podjęłabyś jeszcze raz decyzję podróży takiej właśnie przez półtorej roku z czterolatkiem?
2: Wiesz co, absolutnie tak, bo myślę, że na nasze doświadczenia życiowe i też podróżnicze muszą się składać takie dobre i trudniejsze chwile, nie chcę powiedzieć złe, bo to było mimo wszystko, mimo tych wszystkich wyzwań, które mieliśmy, a było ich sporo, świetne przeżycie. Naprawdę, myślę, że taki czas, który gdzieś nas wzmocnił jako rodzinę, pozwolił się nauczyć wiele o sobie nawzajem, ale też o sobie samym. Natomiast jak z niej wracaliśmy w maju tego roku, to wszyscy byliśmy już gotowi wrócić. I w samochodzie pewnego dnia padło nasze takie pytanie, było pytanie od naszego syna do nas. On się zapytał: mamo, tato, czy my już zawsze będziemy mieszkać w przyczepie? A my po prostu chórem odwróciliśmy się do niego, mówimy: nie. Wszyscy już byliśmy po kokardę z podróżowania w przyczepie, natomiast minęło teraz kilka miesięcy i myślimy sobie, że w przyszłym roku jeszcze ten Cape York i północ Queensland zrobimy, przyczepa czeka i na tą dobrą chwilę, żeby jeszcze w niej trochę pożyć.
1: Fajnie byłoby te opowieści ubrać w książkę, napisałaś dwie książki podróżnicze, Gdzie jest Julia i Julia jest w Australii. Niebawem ukaże się twój autorski przewodnik turystyczny po Australii.
2: Tak jest. Taka subiektywna pozycja o moich doświadczeniach australijskich. Nie będzie to książka o tej podróży przyczepowej. Natomiast oczywiście będą miejsca, które odwiedziliśmy z tą przyczepą. Będzie to taki przekrój moich 14-letnich doświadczeń. Będzie to taka bardzo przekrojowa, chociaż subiektywna pozycja.
1: Będziemy czekać, będziemy czytać.
0: To jest Jasna Strona Świata w RMS Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna kawa, przeglądasz gazety, słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zabieram was na plażę, po sezonie, do lasu, na grzyby, do kina i jeszcze na Kraków Sport Film Festival, który rozpocznie się 1 października. Sprawdzimy, co to za nowe wydarzenie.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie Audi Perfect Lease dla przedsiębiorców. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Każdy znajdzie PSB blisko! Każdy znajdzie tutaj wszystko!
6: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
5: Z PSB zawsze się da.
7: Halo, Kasia?
8: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
7: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
8: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
9: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
10: Wielkie okazje Amazon Prime już 6 i 7 października? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
11: Wkręć się w radość okazji, której nie da się zatrzymać. Wielkie okazje Amazon Prime od 6 do 7 października. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
12: Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
13: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
12: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvite Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować 3 produktów.
13: Ascorvita Max?
12: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić.

Julia mieszka w Australii już 14 lat. Tam do końca nie weszła w kulturę, a po niedawnych 2 miesiącach na wakacjach w Polsce już nie czuje się u siebie. Co znaczy emigracja i jak ją oswajać, dowiemy się z ostatniej części spotkania z Julią Gospo.

0: Jasna strona świata prezentuje Marek Tomalik.
1: Zostawmy Australię, ale tylko te w bezpośredniej podróży. W Australii mieszkasz 14 lat, to już czas, kiedy powinno się zassać nową kulturę, poczuć jak swoją. Jesteś świeżo po wakacjach spędzonych w Polsce 2 miesiące. Nie 18, jak twoja najdłuższa trasa po Australii, ale wciąż to nie jest krótko. Polska szybko się zmienia. Odjechała ci, czy ty jej odjechałaś?
2: To jest bardzo dobre pytanie, wiesz? Jak gdyby to jest dla mnie w ogóle nowość. Bo nagle okazuje się, że my przyjechaliśmy do Polski na trochę dłużej, na te kilka miesięcy i ja cię nie potrafię odnaleźć. Nie wiem, do którego supermarketu trzeba chodzić teraz na zakupy, bo tych supermarketów wybór jest ogromny. W Australii mamy 2. Nie wiem, jaki ketchup wybrać z półki z ketchupem, bo tych ketchupów jest 50. W Australii mamy 2. Więc wszystko jak gdyby gdzieś mi
1: odjechało. Wiesz co, odwróciło się to, bo ja pamiętam w 89 roku z przerażeniem patrzyłem na półki w supermarkecie w Melbourne. Wtedy to był największy dom towarowy chyba w Australii. Tam ściana z serami żółtymi miała chyba 10 metrów długości. Zmieniło się, odwróciło.
2: Odwróciło się absolutnie. Ja się też od tego odzwyczaiłam, no jednak faktycznie jest tak, że z czasem człowiek gdzieś osiada i się przyzwyczaja do tych nowych rzeczy. Uważam wciąż, że Polska, tak jak powiedziałam na początku, ja nie chciałam nigdy z tego kraju wyemigrować i uważałam, że jest w ogóle fantastycznym miejscem do życia i nagle po 14 latach przypadkowej emigracji stwierdzam, kurczę, gdzieś mi się chyba lepiej żyje, niż mi się żyło tutaj. Nawet nie zdawałam sobie wcześniej z tego sprawy. Okazuje się, że taki wtórny szok kulturowy to jest coś, co istnieje naprawdę. I zaczynają nas dziwić rzeczy, które nas nigdy wcześniej nie dziwiły.
1: Pamiętam rozmowy z moimi znajomymi, którzy mieszkają już od ponad 3 dekad w Australii, ale niemal co roku na miesiąc wpadają do Polski. Mówią, że najlepiej u siebie czują się w samolocie, czyli pomiędzy.
2: To jest chyba tak, jak jesteś emigrantem, że żyjesz gdzieś pomiędzy, trochę tu, trochę tam. Czy to jest fajne? Na pewno jest to trudne. Zawsze mówimy o tym, jak ktoś mieszka gdzieś w takim miejscu, jak Australia, mówi się, o Boże, jak masz fajnie.
1: Tak, oni też mówią, że Australia ich wciąż uwiera. To tak nie od razu, ale jak się trochę, że tak powiem, rozkręcą. A w Polsce, jak wracają, to wszystko jest inne, czyli tam obce, tam jeszcze obce, a tu coraz bardziej obce.
2: Dla mnie to jest chyba coraz bardziej obce w Polsce, a w Australii się czuję jak u siebie. Ale emigracja to też jest taka sinusoida, że dzisiaj tak mówię, a za 2 miesiące przyjdzie kryzys pobytu w Australii i tęsknoty i Australia mnie będzie uwierała. I to chyba tak jest, jak się gdzieś mieszka z daleka od domu, że raz jesteś na fali, a raz pod tą falą.
1: Moją gościnią była Julia Raczko-Gospo, z wykształcenia psycholożka społeczna, autorka książek i 18-miesięcznej podróży po Australii z mężem i kilkuletnim dzieckiem. Życzę dobrych chwil tu w Polsce, tu w Europie, a jeszcze lepszych tam w Australii.
2: Bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia na drugim końcu świata.
0: To była Jasna strona świata.

0: reklama.
1: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
2: Skoda.
3: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik M 10 sztuk. Teraz tylko 4,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 9,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 1 gratis. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
5: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
6: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
7: Dojrzałość? Każda z nas przeżywa ją po swojemu, dokładnie tak jak nasza skóra. Wybierz pielęgnację Vichy Neovadiol dopasowaną do potrzeb Twojej skóry.
8: Teraz w drogeriach Superfarm Vichy Neovadiol kupisz aż 30% taniej z kartą klubu.
7: Mój wybór, Grażyna Wolszczak.
9: Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
10: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z ratą już od 1000 zł netto miesięcznie i pakietem ubezpieczeń za złotówkę w ofercie.

0: Jadwiga Polus, Kraków mówi dobry wieczór.
1: Tytus Hołdys, kłania się Warszawa.
0: No i po raz kolejny wspólnie z Tytusem zapraszamy Was na kolejne notowanie listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Przez cały miniony tydzień oddawaliście głosy na naszej stronie internetowej rmfclassic.pl. No i cóż, pora, jak zawsze, o tej porze 18, niedziela, poznać wynik właśnie tych głosów.
1: A że głosowanie w tym tygodniu było z Waszej strony bardzo intensywne, o tym świadczą najlepiej statystyki, które już teraz jako naczelny archiwista LPMF-u pozwalam sobie przytoczyć. 559. wydanie listy przebojów muzyki filmowej to, uwaga, 9 awansów, w tym 5 utworów wraca do notowania z poczekalni. Mamy też 7 spadków, zaś 4 kompozycje pozostały na tych samych miejscach, na których to gościły przed tygodniem. Proszę bardzo.
0: Tak, nie przedłużając, rozpocznijmy to nasze cotygodniowe odliczanie, spotkanie z najpiękniejszą, waszym zdaniem, muzyką filmową, ale też i z muzyką z seriali czy gier wideo. Ta produkcja z roku 2014 była nominowana do 5 Oscarów, w tym za najlepszą muzykę. I choć podczas tamtego rozdania triumfował Alexandre Desplat i jego The Grand Budapest Hotel, no to właśnie ta ścieżka dźwiękowa Hansa Zimmera, zgodnie, bo również przez samego kompozytora uznawana jest za jedno z jego najlepszych, największych artystycznych dokonań.
1: Tak brzmi, to już można powiedzieć, klasyka kina science fiction. Obraz Interstellar. Od tego sezonu listy nowy temat, na który głosujecie, kompozycja Mountains. Miejsce 20 na początek to spadek z miejsca 16.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 20.

0: Wraca do nas po krótkiej nieobecności do finałowej 20 listy przebojów RMF Classic muzyka z filmu Sny o pociągach. Piękna, poetycka pieśń Nicka Cave'a, utwór tytułowy Train Dreams. Jestem wielkim fanem tej produkcji, kocham też tę piosenkę i bardzo cieszy mnie fakt, że nasi słuchacze również darzą ten utwór taką sympatią, że no, nie pozwalają nam się z tą piosenką na zbyt długo rozstać.
1: Bo wtedy za bardzo tęsknimy, prawda?
0: Ja bardzo.
1: Podpisuję się pod tymi słowami. Tytus Nick Cave to taki człowiek emocji. To jest jeszcze bardziej wyjątkowe, bo to mężczyzna, artysta. Jego muzyka trafia prosto w nasze serca. Jego osobista historia zresztą jest no, niezwykle wstrząsająca. W ciągu zaledwie kilku lat Nick Cave stracił dwóch synów, a mimo to odnajduje w sobie siłę, by ten no, niewyobrażalny ból przekuć dalej w sztukę, dającą pewnego rodzaju ukojenie milionom swoich słuchaczy, także słuchaczy LPMF-u.
0: Tak, kiedy słucha się rozmów z Nickiem Cave'em, kiedy słucha się wywiadów z nim, w których porusza on w ogóle temat żałoby, to niebywałe wręcz wrażenie robi jego świadomość i też ten jego spokój. To, że postanawia cały ten ciężar żałoby przenieść na coś pozytywnego, że stara się skupić całą tą swoją energię nie na stracie, a wziąć taki głęboki oddech, wyjść na ulicę i zobaczyć piękno otaczającego go świata. Każdy z nas kogoś w życiu stracił, to od nas i tylko od nas zależy pamięć o tej osobie i to, co dalej zrobimy. A ja uważam, że wokół nas jest naprawdę wiele piękna. Musimy tylko znaleźć w sobie siłę, aby to piękno dostrzec, mówił sam Nick Cave.
1: Dostrzegać piękno, chociażby w muzyce. Mam taką nadzieję, że nasi słuchacze też mają takie chwilę dostrzeżenia tego piękna, jakiegoś wzruszenia i emocji. Dziś tego muzycznego piękna w liście, muszę powiedzieć, no całkiem sporo. Różne światy, różne gatunki, ale na tym właśnie polega siła LPMF-u, siła samej muzyki, muzyki filmowej. A już teraz zupełnie inny świat, serialowy. Biały Lotos powraca do listy przebojów. To trzeci sezon tej produkcji, a muzyka należy do Cristobala Zappi de Vera.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 18.

0: Lista przebojów muzyki filmowej. Głosuj na www.rmfclassic.pl.
1: Reklama.
2: Budujesz albo remontujesz? Posłuchaj uważnie. Możesz zaoszczędzić nawet 40%. Teraz bramy, okna, rolety, drzwi i ogrodzenia Wiśniowski kupisz nawet 40% taniej. Ty masz plan, a my rabaty, które do niego pasują. Poukładaj swój dom z produktami Wiśniowski. Pamiętaj, tylko teraz nawet 40% taniej. Poznaj szczegóły promocji na www.wiśniowski.pl.
3: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? Bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
5: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
6: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
5: I zrobiła nam super pokój.
6: Mamo, dzięki!
7: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
1: Po reklamie.

0: 1959, notowanie listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Za nami trzy powroty z poczekalni. Wrócił bowiem Biały Lotos, sezon trzeci. Wróciła również muzyka Abla Korzeniowskiego z filmu Samotny Mężczyzna i to było miejsce 17, a teraz na 16 piosenka Blood Upon the Snow. Tu gra wideo God of War, Ragnarok i wspólne muzyczne dzieło kompozytora Bera McCreary oraz wokalisty Hozier'a.
1: www.rmfclassic.pl, podstrona lista, to tam możecie głosować na swoich faworytów. Mamy dla was obecnie 50 przeróżnych propozycji. Jest klasyka kina, są premiery, nowości, jest też świat seriali, świat gier wideo. Każdy może tutaj znaleźć coś dla siebie. A jeśli tak nie jest, to oczywiście czekamy na wasze propozycje. Jaki utwór chcielibyście w LPMF-ie usłyszeć? lista@rmfclassic.pl to nasz adres mailowy.
0: Tak, a wśród nowości od tego sezonu m.in. muzyka Michaela Giacchino do filmu Spider-Man, całkiem nowy dzień. Suita właśnie z tej produkcji jest w poczekalni, możecie głosować na ten temat, do czego was oczywiście wspólnie z Tytusem bardzo gorąco zachęcamy, a żeby nie być gołosłownym, no to gramy dla was tę propozycję. Jeśli tylko wpadnie wam w ucho, zapraszam. Głosowanie jak zawsze na rmfclassic.pl.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Uwaga, nowość!

0: Proponuj, głosuj, słuchaj. Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
1: Reklama.
2: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
3: Skoda.
4: Tanio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie ogórki gruntowe teraz aż 40% taniej. To tylko 5,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A kawa Dallmayr Home Barista w ziarnach teraz aż 40% taniej. To jedynie 47,99 za kilogram. Oszczędzasz aż 32 zł. Najniższa cena z 30 dni 79,99. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Od 3 lat opiekuję się mamą, która ma nietrzymanie moczu. Myślałyśmy, że wszystkie majtki chłonne są takie same, dopóki farmaceuta nie polecił nam majtek Tena Pants. Różnica jest wyraźna. Majtki Tena chłoną szybciej, są wygodne i niewidoczne pod ubraniem. A moja mama pewna siebie jak nigdy. Ty też wypróbuj majtki chłonne Tena Pants. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Podmiot prowadzący reklamę i producent Essity. Więcej informacji i bezpłatne próbki na tena.pl.
1: Po reklamie.

0: Bezustanne ciarki. Lista przebojów muzyki filmowej i jeden z najsłynniejszych tematów filmowych w historii tu w wykonaniu Orkiestry Filharmonicznej Francuskiego Radia. Muzyka Howarda Shora do filmu Władca Pierścieni, Drużyna Pierścienia, kompozycja In Dreams. Dziś na miejscu 14 awans o jedną pozycję.
1: I tu cytat. Cokolwiek jako kompozytor tworzę, mam nadzieję, że będzie najlepsze i najbardziej zapamiętane. Oczywiście zdaję sobie sprawę z popularności muzyki, jaką napisałem do ekranizacji świata Tolkiena, mówił Howard Shore w rozmowie z polskim dziennikarzem Pawłem Piotrowiczem. Napisałem na potrzeby tej trylogii około 12 godzin muzyki, a do Hobbita kolejne 9, łącznie więc ponad 20. Jest ona cały czas wykonywana na koncertach, zarówno w całości, w trakcie projekcji filmów, jak i bez obrazu. W ogóle uważam, kontynuuje kompozytor, że my, twórcy kina, jeśli chcemy, by nasze kompozycje przetrwały nie tylko w filmach, musimy dążyć do tego, by były grane przez orkiestry na żywo i to przed publicznością.
0: Tak, zdecydowanie. Muzyka filmowa grana na żywo w ogóle wywołuje niesamowite emocje, niesamowite wspomnienia. W końcu te przecież najważniejsze dla nas filmy, najważniejsze filmowe opowieści zostają w nas w dużej mierze dzięki muzyce. Zatem gdy takie potężne brzmienie orkiestry wypełnia salę koncertową, kiedy zamykamy oczy, to znów trafiamy do tego ukochanego przez nas filmowego świata. Magia wielkiego ekranu staje się wręcz rzeczywistością. Nie ukrywam, że moim takim muzyczno-koncertowo-filmowym spełnieniem był wieczór w Berlinie, wieczór spędzony w towarzystwie samego Johna Williamsa, kiedy tylko usłyszałem, jak prowadzona przez niego orkiestra zagrała temat z Parku Jurajskiego, to łzy z miejsca popłynęły mi po policzkach. Teraz znowu to czuję, że przeżywam tamten wieczór.
1: No tak, bo to przecież ten temat, od którego wszystko się zaczęło, Tytus, w twoim muzycznym życiu,
0: to jest,
1: prawda?
0: To jest mój początek filmowy. A jak z tobą, Jadwiga? Który koncert, powiedz, z muzyką filmową do dziś pamiętasz jako ten najbardziej wyjątkowy?
1: Jak wiesz, było ich całkiem sporo, a to wszystko dzięki Festiwalowi Muzyki Filmowej, ale opowiem ci o koncercie, który nie odbył się w Krakowie, ale w Stavanger w Norwegii. Maj, rok 2015, skandynawska premiera Pas de Deux Jamesa Hornera z udziałem kompozytora. No właśnie, w partiach solowych, na skrzypcach i wiolonczeli wspaniałe rodzeństwo Marie Håkonsen-Wolsenowie z Towarzyszeniem Stavanger Symfonii Orkiestry, a za pulpitem sam James Horner. Nie wiem, jak to się stało, Tytus, ale ja nie wiedziałam, że on poprowadzi ten koncert.
0: To jest ta moja bezustanna radość, zazdrość, przepraszam.
1: I radość pewnie też, bo teraz wyobraź sobie, jaka była moja reakcja, gdy zobaczyłam, jak wychodzi na scenę z batutą. Tego wieczoru dyrygował także muzyką z największych hitów Hollywoodu, do których skomponował tematy. Zabrzmiały legendarne wątki z filmu Braveheart, Titanic, Avatar. Wystąpił wspaniały chór dziecięcy. Zresztą taką namiastkę mieliśmy teraz przed chwilą w temacie Howarda Shore'a, jaki efekt niezwykły robi głos chóru dziecięcego także w kinie. No i przyznam, że to była naprawdę autentyczna chwila szczęścia. No a potem odbyła się nasza rozmowa z mikrofonem RMF Classic. I to wszystko wydarzyło się zaledwie kilka tygodni, niecały miesiąc przed tragiczną śmiercią kompozytora. No i pamiętam tę owację, która wtedy trwała naprawdę bardzo długo. Nie wiedzieliśmy, że będzie jedną z tych ostatnich. Bardzo żałuję, bo James Horner zaczynał taki nowy okres koncertowy w swoim życiu. No i niestety te wspaniałe koncertowe plany zostały zatrzymane. Ale jeśli pytasz mnie o takie wspomnienie wyjątkowego koncertu, to właśnie to wszystko sprawiło, że ten jest dla mnie najbardziej wyjątkowy.
0: Wydaje mi się, że będzie trudno przebić taką historię właśnie z powodu takiego osobistego spotkania z Jamesem Hornerem. Ja dobrze wiesz, że jestem miłośnikiem, fanem Jamesa Hornera. To jest jeden z tych kompozytorów, do których sam osobiście najczęściej powracam. I gdybym tylko mógł przewinąć jakoś czas, to chętnie bym się na taki koncert wybrał, ale też nie ukrywam, że chętnie wybrałbym się na taki pełnowymiarowy koncert z muzyką Daniela Pembertona.
1: No, proszę.
0: A jego muzyka akurat, proszę bardzo, teraz na miejscu 13, to projekt Hail Mary. Nie ukrywam, Smuci mnie ten spadek. Powiemy przed tygodniem, to było wasze miejsce szóste. www.rmfclassic.pl. Głosujcie, aby projekt Hail Mary pojawił się wyżej.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 13.

0: 1981 roku Phil Collins wydał album zatytułowany Face Value, na którym pojawił się właśnie ten utwór, ta piosenka In The Air Tonight. Tu wykonanie Judith Hill, słynnej chórzystki wielu, wielu utworów muzyki świata tak naprawdę. To soundtrack serialu Małe Ogniska, właśnie ta wersja In The Air Tonight, wykonanie od Judith Hill. Pamiętacie być może ten serial z Reese Witherspoon i Kerry Washington w rolach głównych i to było wasze miejsce 12.
1: Phil Collins tę piosenkę napisał pogrążony w żalu, jaki odczuwał chwilę po rozwodzie ze swoją pierwszą żoną. W wywiadzie sprzed 10 lat Collins powiedział o tekście tego utworu, tu cytuję: napisałem go spontanicznie. Jak mam być szczerym, to nie jestem pewien, o czym właściwie ta piosenka jest. Natomiast jest w niej mnóstwo gniewu, mnóstwo rozpaczy i mnóstwo frustracji, czyli wszystko to, co sam wówczas przeżywałem. A ja sam nie ukrywam, że sporo gniewu jest we mnie teraz, gdyż zwyczajnie smuci mnie niesamowicie spadek utworu, który za chwilę w liście się pojawi. Zostańcie z nami.
2: Lista przebojów muzyki filmowej. Głosuj na www.rmfclassic.pl.
3: Reklama.
4: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
3: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
4: No dobrze, a taki fajny prezent?
3: Na mediaexpert.pl.
4: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią?
3: Na mediaexpert.pl.
5: Włączamy niskie ceny.
6: Szukasz profesjonalnego ogrzewania? Na Allegro znajdziesz bojlery, grzejniki i piece w super niskich cenach. Gorący wybór idealny przed nadejściem zimy, a do tego wygodna dostawa Allegro Smart. Jak ogrzewanie, to Allegro.
7: Zmiany na rynkach walutowych. Wahania cen benzyny. Niestabilna sytuacja na giełdzie. Świat finansów nie zwalnia ani na chwilę. Pomożemy Ci go dogonić. Pasaż ekonomiczny. Podsumowanie dnia na rynku finansowym. Porady ekspertów i najważniejsze biznesowe informacje. W poniedziałek o 18:00 w RMF Classic.
8: Wprowadź do swojej firmy europejskie zabezpieczenia IT razem z liderem branży, firmą ESET.
9: Wyraźnie mnie słyszycie? Ani deszcz, ani żadna pogoda nie robią na mnie wrażenia, bo mam moją nową, świetną rutynę. Rutinoscorbin Max D3, który wspiera moją odporność dzięki zawartości witaminy D i pomaga zmniejszyć uczucie zmęczenia dzięki witaminie C.
10: Rutinoscorbin Max D3. Suplement diety z maksymalną dzienną ilością witaminy D dla wsparcia odporności, niezależnie od pogody.
9: Rutinoscorbin Max D3. W tej rutynie jest moja odporność. Dołączysz?
0: Po reklamie.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 11.

0: Do Hisaishi The Return z filmu W Krainie Bogów. Spirited Away. Dziś dwa miejsca w gór, w dół. Tak, bo dzisiaj teatry widziałam. Widzisz, taki mi się skojarzył widok.
1: Dwa miejsca w dół. Pasuje taka
0: muzyka. Z 8 na 10. Tak, tak. Ale poza naszą listą, no to Do Hisaishi zdecydowanie jest na fali. Tutaj teraz może ty coś skojarzysz. Właśnie rozszerzył współpracę z Deutsche Grammophon, a jego wspaniałe koncerty w Nowym Jorku, Los Angeles i Tokio przyniosły mu aż 3 rekordy Guinnessa. To piękna sprawa dla artysty, prawda?
1: Tak, ja z tymi falami to tak nie za bardzo mam skojarzenia, bardzo kiepsko pływam i tutaj jest ten kłopot, no, więc nie, nic mi nie wpada szybko do głowy. Natomiast zostajemy przy wielkich mistrzach.
0: Tak, zostajemy.
1: 9. bez zmian John Williams, 94-letni kompozytor, też ostatnio sprawił publiczności.

0: niemałą niespodziankę, pojawił się osobiście w Hollywood Bowl i poprowadził tam m.in. muzykę z Gwiezdnych Wojen, Marsz Imperialny. Powiem, że widziałem nagrania z tego wydarzenia i zwłaszcza urzekły mnie takie malutkie batuty, które były w rzeczywistości mieczami świetlnymi. To było niesamowicie piękne, przynajmniej w obrazku, w kamerze, także taki to wieczór.
1: Tak, o tym też donosił magazyn People. Za chwilę jednak nie Gwiezdne Wojny, lecz melodia, po której wystarczy kilka dźwięków czelesty, by przenieść nas do niezwykłego Hogwartu. To wasze dziewiąte miejsce, John Williams i temat Jadwigi.
2: Hedwig. Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce dziewiąte.

0: Lumie, Lorient Start i Alice Dupont Pessier. Tym razem niewielki spadek tej piosenki z 7 na 8. A zanim pójdziemy jeszcze wyżej, to ogłaszamy to, na co nasi stali słuchacze LPMF-u zapewne czekają, czyli uwaga, nasz listowy konkurs. Jadwiga, na czym polega to dzisiejsze zadanie?
1: Tak, dzisiejsze pytanie konkursowe brzmi: który utwór z tego 559 notowania wybralibyście do napisów końcowych swojego weekendu i dlaczego? No i drodzy, liczymy na krótkie, pomysłowe uzasadnienia. W tym składzie Tytus Hołdys, Jadwiga Polus, będziemy decydować o tym, do kogo powędruje wspaniała nagroda. Tytus, co to za nagroda, opowiedz.
0: Tak, do wygrania mamy dla was kolekcjonerską, unikatową i przepiękną porcelanową filiżankę listy przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Na tej filiżance znajduje się nasze logo, logo LPMF-u, a z laureatami skontaktujemy się mailowo w ciągu tego tygodnia. Jakbym ja miał wskazać taki utwór, to byłby to pewnie temat Hedwigi, właśnie z Harry'ego Pottera. Nie tylko za to przeurocze twoje przejęzyczenie, ale też muszę powiedzieć, że mój syn we wtorek ma urodziny. Dzisiaj rodzinnie ten czas spędzaliśmy. Był urodzinowy magik w postaci właśnie mojego syna, który jest teraz zafascynowany robieniem różnego rodzaju sztuczek i sądzę, że taka muzyka filmowa, gdyby wybrzmiała u niego na koniec dnia, to było coś bardzo pięknego.
1: Pięknego, takie cudowne napisy końcowe. Piszcie proszę na adres lista@rmfclassic.pl. Będziemy czytać jeszcze do końca notowania, a przed numerem 1 ogłosimy zwycięzców. No a teraz wielki powrót. Powrót z poczekalni od razu na miejsce 7. Wracamy do świata Pandory. Avatar.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 7.

0: Proponuj, głosuj, słuchaj. Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic.
1: Reklama.
2: Ty decydujesz, jak płacisz. Aktywuj Allegro Pay i odbierz 3 kupony po 40 zł. Sprawdź warunki na allegropay.pl. Umowę o kredyt zawrzesz ze spółką Allegro Pay. Pośrednikiem jest spółka Allegro. RRSO 0%.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Nie ufaj nikomu. Nie wierz we wszystko. I zawsze patrz za siebie. Gra z cieniem powraca z drugim sezonem. Oglądaj już dziś o 20.25 w TVP1.
6: O! To Skoda Epic! Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
7: Skoda. Jesienna promocja w Apart Diamond Club w salonach Apart i na apart.pl. Pobierz aplikację mobilną Apart i ciesz się rabatami. Teraz specjalnie jeszcze większe zniżki dla klubowiczów Apart Diamond Club na zakup biżuterii i zegarków. Oferta ważna tylko do 27 września.
8: Grzegorz dostaje wiadomość o wygranej. Nie wie, że to próba oszustwa. Ola kupuje kolczyki w sieci. Nie wie, że to fałszywy sklep. Marek natomiast nie ulega emocjom i sprawdza to, na co trafia online. Wie, że nie wszystko złoto, co się świeci. A jak coś działa w życiu, to działa też w internecie. Trzymaj się prostych zasad, które uchronią Cię przed utratą pieniędzy lub wrażliwych danych. Sprawdź je na bezpiecznydzień.pl. Kampania NASK i Ministerstwa Cyfryzacji dofinansowana ze środków Unii Europejskiej.
1: Po reklamie.

0: To było miejsce szóste w dzisiejszym 559 notowaniu. John Powell i temat Test Driving Toothless. No jedno niżej niż przed tygodniem. Melodia jednak no świetnie przetrwała to przejście ze świata animacji do aktorskiej wersji Jak wytresować smoka, prawda?
1: Powell wrócił do tego własnego muzycznego świata po 15 latach.
0: Tak.
1: I to nie było pisanie wszystkiego od początku, raczej ponowne spotkanie się z tematami, które publiczność, no i słuchacze radia RMF Classic zdążyli polubić, pamiętają tę muzykę i ponownie ciepło przyjąć.
0: Słuchajcie, notowania 559 i zanim kolejne miejsce zestawienia, no to przypomnę wam bardzo ważne wydarzenie, które tutaj zaczynamy mocno podsycać w redakcji RMF Classic. Rozpoczęliśmy odliczanie do Dnia Muzyki Filmowej, który odbędzie się już w przyszłym miesiącu. 27 października to jest data, która jest wyjątkowo ważna dla wszystkich fanów muzyki filmowej, także słuchaczy LPMF-u. No i już dziś zapraszamy was do wspólnego świętowania. Szykujemy mnóstwo niespodzianek na ten dzień. Na razie nie zdradzimy wszystkiego, ale obiecujemy, jest na co czekać. Na pewno powróci na antenę wyjątkowy cykl rozmów o ukochanych scenach filmowych z wyjątkową muzyką. Druga edycja konkursu, twój filmowy cover, w którym będzie można zdobyć 20 tysięcy złotych na filmową podróż marzeń. Powróci także na antenę cykl rozmów zakochani w muzyce filmowej. No i ten wielki finał i świętowanie, pamiętajcie, 27 października. My z Tytusem już nie możemy się doczekać.
1: A przed nami teraz największy jak dotąd awans w dzisiejszym notowaniu. Z 11 miejsca prosto na miejsce 5. Ludwig Göransson, jego muzyka do filmu Odyseja w reżyserii Christophera Nolana, kompozycja Chasing the Escaping Sun.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 5.

0: Kolejne okrążenia, kolejne przyspieszenia i wyprzedzenia. To jest awans z prawdziwego zdarzenia. Proszę bardzo, jak pięknie zarymowałem. Hans Zimmer i F1 z miejsca 10 na miejsce 4.
1: Hans Zimmer właśnie ogłosił kolejny etap swojej koncertowej podróży. Tytus, pewnie jesteś na bieżąco. Hans Zimmer Live The Next Level. Po europejskich sukcesach ruszy w przyszłym roku 2027 do Stanów Zjednoczonych. Zagra 30 koncertów. Ma być na scenie, bo to różnie bywa w przypadku jego tras koncertowych, ale tym razem ma być na scenie i 19-osobowy zespół z nim.
0: No i cała orkiestra, jak są, przynajmniej tak jest z reguły. Tak. Tymczasem na naszej liście Zimmer ściga się samym z sobą, bo numer 3 również należy do niego. I jeśli chcecie zostać z taką muzyką dłużej niż do końca niedzielnego wieczoru, to zapraszamy was też do rmfon.pl. Na tej platformie przez całą dobę gra nowa stacja, lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Możecie w każdej chwili ją włączyć i słuchać aktualnego notowania listy przebojów.
1: Tak, ja dopowiem, że to notowanie jest aktualizowane w każdy poniedziałek, w samo południe i wtedy wyświetla się aktualne zestawienie do odsłuchania. Zapraszamy was bardzo gorąco. A już teraz miejsce 3. Incepcja, Hans Zimmer.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce 3.

0: Hans Zimmer, Time of Quiet Between the Storms, Duna, część druga, miejsce drugie. No, czyli tytuł Hans Zimmer kończy wieczór z niezwykłym wynikiem. F1, miejsce czwarte, Time, a więc Incepcja trzecie, Duna, no, miejsce drugie. Trzy utwory w pierwszej czwórce, chyba jeszcze nie zdarzyła się taka sytuacja, ale pierwszego miejsca dziś nie zdobywa.
1: Podsumowanie, jeszcze nim poznamy zwycięzcę tego
0: notowania.
1: Dziewięć awansów, w tym pięć z poczekalni, siedem spadków, cztery utwory bez zmian. Natomiast jeśli chodzi o te filmy, które z notowania wypadły, to mamy tutaj tak: Pretty Woman, Hamlet, Grzesznicy, film Alexander i też piosenka To The Wilder z gry Death Stranding 2 On The Beach. Tych kompozycji dzisiaj nie usłyszeliśmy, zatem jeśli chcielibyście je przywrócić, wskrzesić, to www.rmfclassic.pl. Zachęcamy do głosowania.
0: Tak, a zanim poznamy zwycięzcę notowania, no to ogłaszam zwycięzcę konkursu z naszą wyjątkową nagrodą, bo to jest seria limitowanych porcelanowych filiżanek z logo LPMF-u, a więc rary tasik. No to co, Tytus, ogłaszamy.
1: Jak się skończą te filiżanki, to ich nie będzie, dlatego warto jest nadsyłać maile. I tutaj mam takiego pięknego maila od pana Rafała. Na napisy końcowe mojego weekendu nadałby się utwór Mountains, czyli dzisiejsze miejsce 20, to ja przypominam, z filmu Interstellar. Przez całą sobotę składałem szafę, mając na plecach dwójkę małych dzieci. Robiłem to z miną Matthew McConaughey, który bardzo emocjonalnie płakał w tym właśnie filmie, ale przyświetlała mi wizja, żeby tak jak bohater Interstellara ostatecznie schować się za szafą i posłuchać listy na koniec dnia, na koniec niedzieli. Panie Rafale,
0: ja
1: się z panem łączę w tym bólu.
0: Tak, Tytus teraz w domu jest bardzo zapracowany, często na cztery ręce. Bardzo, bardzo gratuluję tej wytrwałości, cierpliwości, determinacji. Pan Rafał jest naszym laureatem konkursu z wyjątkową filiżanką. No i mamy nadzieję, Tytus, że uda się w końcu panu Rafałowi usiąść spokojnie w fotelu i wypić pyszną herbatkę z LPMF-em, prawda?
1: Tak. I jeszcze jedno przypomnienie i zarazem nowość tego sezonu. To notowanie pojawi się już jutro w internetowej stacji radiowej LPMF na platformie rmfon.pl. Pojawi się po godzinie 12, zatem jeśli chcielibyście przesłuchać listę na nowo, to wtedy będziecie mieli taką możliwość.
0: A dziś na szczycie nie zaskoczymy was chyba. Bez zmian miejsce, które zajmuje utwór Piękna melodia o niezwykłej pamięci, miłości, no i samym kinie, które porusza nasze serca.
1: Ennio Morricone, Cinema Paradiso, wasz numer jeden tego tygodnia. Do usłyszenia w kolejną niedzielę. Tytus Hołdys
0: i Jadwiga Polus. Do usłyszenia. Dobranoc.
1: Dobranoc.
2: Lista przebojów muzyki filmowej RMF Classic. Miejsce pierwsze.

0: Reklama.
1: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
2: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
1: Z PSB zawsze się da.
3: Halo, Kasia?
4: Ola, to ty? Co się stało z twoim głosem?
3: Boli mnie gardło. Muszę odwołać nasze spotkanie.
4: Rozumiem. A na zapalenie gardła weź tabletki do ssania Septinum Silver.
5: Wyrób medyczny Septinum Silver dzięki zawartości nanosrebra wspomaga leczenie infekcji i bakteryjnych, i wirusowych gardła. Łagodzi ból, chroni i nawilża gardło. Septinum Silver. Pierwsza pomoc przy bólu gardła. Producent oraz podmiot prowadzący reklamę Natur Produkt Zdrowic Spółka ZOO. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
6: Czy twoje plany potrzebują wsparcia? Skorzystaj z pożyczki online w PKO Banku Polskim. RRSO 9,38%. Do naszych placówek też warto zajrzeć. Do 30 września trwają dni otwarte. Odwiedź nas i sprawdź, co przygotowaliśmy. PKO. Twój Bank Polski.
7: Propozycja pożyczki online dostępna wyłącznie dla klientów banku, którzy nie posiadali w banku pożyczki ani kredytu gotówkowego i którym została udostępniona bankowość elektronicznej. Udzielenie pożyczki oraz jej wysokość zależą od pozytywnej oceny zdolności kredytowej. Szczegóły, w tym taryfa prowizji i opłat bankowych, są dostępne w placówkach banku i na pkop.pl.
8: Chyba potrzeba tu było kobiecej ręki.
9: Mały metraż, duże wyzwanie. Tata to tylko rozłożył ręce.
10: Za to mama wzięła sprawy w swoje. Wybrała rozkładany narożnik, dywan, stolik, lampy, wszystko w Agacie.
9: I zrobiła nam super pokój.
10: Mamo, dzięki!
11: Dla wszystkich, którzy lubią mieć wybór, mamy wielką urodzinową promocję. 30 rat 0% albo tysiące produktów aż do 30% taniej. Tylko w Agacie, tylko do 17 października. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
12: O, to Skoda Epic. Odkryj nowego elektrycznego SUV-a Skody. Zapraszamy na epicki roadshow. Przyjdź do wybranych salonów Skody i weź udział w przedpremierowych jazdach próbnych. To wyjątkowa okazja, by jako jedna z pierwszych osób poznać nową Skodę Epic za kierownicą. Zapraszamy na epicki roadshow od 21 września do 3 października. Szczegóły na skoda.pl.
13: Skoda. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność?
14: Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm.
13: Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów.
14: Ascorvita Max?
13: Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie.
15: Zdrowi.
0: Po reklamie.
16: RMF Classic. Wielcy mistrzowie w twoim salonie.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: RMF Classic w najbliższym programie.
2: Przed Międzynarodowym Dniem Muzyki, czyli przed 1 października, opowiem wam, jakich przygód właśnie tego dnia doświadczyli tacy geniusze jak Jean-Philippe Rameau, Paul Dukas czy Władimir Chorowic.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki, gamy i dramy. Jutro od 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Dariusz Stańczuk.
3: Reklama.
4: Każdy znajdzie PSB blisko, każdy znajdzie tutaj wszystko.
5: Teraz w centrach budowlanych PSB niepalna wełna skalna Rockwool do ocieplenia poddaszy. Wybierz mądrze. Rockwool.
4: Z PSB zawsze się da.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Po reklamie.
7: RMF Classic. Klasyka, która poprawia nastrój.

0: muzyka nieznanego kompozytora, oczy ciorne je, melodię zagrał Robi Lakatosz ze swoim zespołem. Tu RMF Classic, punktualnie 20:30 na zegarach. O tej porze od poniedziałku do niedzieli czytamy dla Was kolejne odcinki lalki Bolesława Prusa. A czyta dla Was wybitny aktor teatralny i filmowy Andrzej Seweryn. Zapraszam na kolejny odcinek.
1: Bolesław Prus, lalka. Czyta Andrzej Seweryn. Gdy Wokulski wszedł do pokoju pana Tomasza, lekarzy już nie było. No i wyobraź sobie, zawołał pan Łęcki, co za fatalizm. Konsylium zabroniło mi jechać do Paryża i pod karą śmierci kazało wynosić się na wieś. Na honor nie wiem nawet, gdzie uciec przed tymi upałami. Ale i na ciebie także działają, bo jesteś zmieniony. Prawda, jakie to gorące mieszkanie? O tak, może pozwoli pan, mówił Wokulski, wydobywając z kieszeni gruby pakiet, że oddam pieniądze. Doprawdy, tu jest 5000 rubli jako procent do połowy stycznia. Niech pan z łaski swojej policzy, a tu jest kwit. Pan Łęcki kilka razy porachował stos nowych 100 rublówek i podpisał dokument. A propos, rzekł pan Tomasz, co też mówią w mieście, że to ty, panie Wokulski, kupiłeś mój dom? Tak, panie, ja kupiłem pański dom, ale przed upływem pół roku mogę go panu odstąpić na korzystnych warunkach. Pan Łęcki poczuł rumieniec na twarzy. Nie chcąc jednak dawać za wygraną, zapytał wielkopańskim tonem: i ile byś też chciał odstępnego, panie Wokulski? Nic. Oddam go panu za 90 000, a nawet może taniej. Pan Tomasz cofnął się, rozłożył ręce, następnie padł na swój wielki fotel i znowu kilka łez spłynęło mu po twarzy. Doprawdy, panie Stanisławie, mówił lekko łkając, widzę, że najlepsze stosunki mogą zepsuć pieniądze. Czy ja mam ci za złe, żeś kupił ten dom? Czy ja robię ci wyrzuty? Ty zaś przemawiasz do mnie tak, jakbyś się obraził. Przepraszam pana, przerwał Wokulski, ale istotnie jestem trochę rozdrażniony, zapewne z gorąca. O, z pewnością, zawołał pan Tomasz, powstając z fotelu i ściskając go za rękę. Więc przebaczmy sobie nawzajem cierpkie słówka. Wokulski pożegnał go i wstąpił do salonu. Starskiego już tam nie było. Panna Izabela siedziała sama. Zobaczywszy go, podniosła się, twarz jej była pogodniejsza. Pan wychodzi? Właśnie chcę panią pożegnać. A o Rosji mnie zapomni pan? Rzekła ze słabym uśmiechem. O nie, poproszę, ażeby mu oddano wieniec. Pan sam go nie wręczy? Dlaczegoż to? Dziś w nocy jadę do Paryża, odpowiedział Wokulski. Ukłonił się i wyszedł. Przez chwilę panna Izabela stała zdumiona, następnie pobiegła do pokoju ojca. Co to znaczy, papo? Wokulski pożegnał się ze mną bardzo chłodno i powiedział, że dziś w nocy wyjeżdża do Paryża. Co? Zawołał pan Tomasz, chwytając się oburącz za głowę. On z pewnością obraził się. A, prawda, wspomniałam mu o kupnie naszej kamienicy. Chryste, i cóżeś ty zrobiła? A, wszystko stracone. Teraz rozumiem, naturalnie, że się obraził. No, dodał po chwili, ale kto mógł przypuścić, że jest tak obraźliwy? Taki sobie zwyczajny kupiec.
2: Wysłuchaliście fragmentu powieści Bolesława Prusa Lalka. Na kolejny odcinek zapraszam już jutro o 13:30 do RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Poranna joga, potem tost i muzyka filmowa. Wszystko ogarnięte. No, może poza wyprowadzeniem psa. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zabieram was na plażę, po sezonie, do lasu, na grzyby, do kina i jeszcze na Kraków Sport Film Festival, który rozpocznie się 1 października. Sprawdzimy, co to za nowe wydarzenie.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Najgorętsze fakty i goście ze świata kultury i nauki. Już jutro po 6.30 w RMF Classic.
3: RMF Classic. Światowi kompozytorzy na koncercie u Ciebie.

0: Reklama.
1: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do środy z kartą Moja Biedronka. Piwo Kasztelan i Harnaś w butelkach zwrotnych pół litra. 10 plus 10 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
0: Po reklamie.
4: Operowa niedziela w RMF Classic. Do krainy śpiewu zaprasza Jowita Dziedzic-Golec.
5: Jowita Dziedzic-Golec, dobry wieczór. Witam w operowej niedzieli RMF Classic, która dziś będzie musicalowa. A to dlatego, że wczoraj, 26 września, tyle że 1950... Witam w operowej niedzieli RMF Classic, która dziś będzie musicalowa. A to dlatego, że wczoraj, 26

wrócił wtedy po latach w nowej odsłonie w reżyserii Spielberga, bo jak mówił wtedy słynny zdobywca Oscarów, historia nieszczęśliwej miłości portorykańskiej imigrantki Mary i Amerykanina Tony'ego, inspirowana dramatem Romea i Julii, oczywiście Szekspira, to dla niego bardzo osobista historia. Miałem 10 lat, kiedy po raz pierwszy usłyszałem album z West Side Story i na zawsze został w mojej pamięci. Tak wyznał Steven Spielberg. Spielberg, któremu w muzycznym zaaranżowaniu tego wyjątkowego klasyka pomagali niezwykle utalentowani artyści. Zaczynając od fantastycznego dyrygenta Gustavo Dudamela, którego w RMF Classic wyjątkowo lubimy, ale w tym imponującym zespole znalazł się też nominowany do Oscara kompozytor i dyrygent David Newman. Za nadzór wokalny odpowiadała zdobywczyni nagrody Tony kompozytorka Jane Tessori. Natomiast nominowany do nagrody Grammy kierownik muzyczny Matt Sullivan był muzycznym producentem wykonawczym filmu. I przypomnijmy jeszcze, że całość w kadrach zamknął stały współpracownik Spielberga, doskonały polski operator Janusz Kamiński. Cóż, tych wysmakowanych kadrów, ani idealnie dopracowanej choreografii, tego dziś nie zobaczymy, ale skupmy się na cudownej muzyce Leonarda Bernsteina, która w tej nowej odsłonie również brzmi zjawiskowo, bo dobra muzyka zawsze broni się sama. Posłuchajmy zatem West Side Story Leonarda Bernsteina. Zapraszam.

Horos. Peace and quiet and open air. Wait for us.

0: West Side Story. Przez ostatnią godzinę słuchaliśmy cudownej muzyki Leonarda Bernsteina z ostatniej filmowej wersji tego słynnego musicalu. Jeśli ktoś chce wrócić do jakichś szczegółów tego nagrania, to oczywiście zapraszam na naszą stronę internetową do zakładki Operowa Niedziela. A ja już dzisiaj dziękuję za wspólne słuchanie muzyki, tym razem musicalowej, i zapraszam za tydzień. Jowita Dziedzic-Golec, dobrej nocy.
1: Operowa Niedziela w RMF Classic. Do krainy śpiewu zaprasza Jowita Dziedzic-Golec. Słuchacie RMF Classic.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: RMF Classic w najbliższym programie.
2: Przed Międzynarodowym Dniem Muzyki, czyli przed 1 października, opowiem wam, jakich przygód właśnie tego dnia doświadczyli tacy geniusze jak Jean-Philippe Rameau, Paul Dukas czy Władimir Chorowic.
1: Małe dziwactwa i wielkie szaleństwa. Poznaj ciekawe, śmieszne, a czasem przerażające nawyki wielkich twórców muzyki, gamy i dramy. Jutro od 18 w RMF Classic.
2: Do usłyszenia, Dariusz Stańczuk.

0: Ogłoszenie RMF Classic.
1: Gazety słuchasz muzyki filmowej. Niczego nie brakuje. No, może jajka na miękko. To twoje śniadanie mistrzów.
2: A w najnowszym odcinku zabieram was na plażę, po sezonie, do lasu, na grzyby, do kina i jeszcze na Kraków Sport Film Festival, który rozpocznie się 1 października. Sprawdzimy, co to za nowe wydarzenie.
1: Śniadanie mistrzów i Łukasz Wojtusik. Newsy z całego świata i fascynujące rozmowy. Już jutro po 6.30.

0: trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki. RMF Classic zaprasza do wysłuchania fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Czyta Filip Kosior.
1: Całość pomieszczenia wygłuszono czarną, perforowaną gąbką, ale jedna ze ścian została wykorzystana jako tablica poglądowa. No a przymocował do niej zdjęcia, wycinki prasowe i ręcznie robione wykresy albo tabele, które dotyczyły raptora vel nocnego łowcy. Policjantka przyglądała się temu dłuższą chwilę, a kiedy usłyszała zbliżające się kroki brata, zablokowała wejście. Z tej perspektywy Marek widział tylko nowoczesny sprzęt do produkcji podcastu. Daj mi 10 minut, poprosiła. Zrób sobie coś do picia i zaraz jedziemy. Kiedy się go pozbyła, usiadła przed komputerem. Wpisała hasła podane przez Noa i dostała się do jego chmury. Odłączyła telefon i laptop, który miała policja, ale trochę się wahała, bo urządzeń było znacznie więcej. Ostatecznie zidentyfikowała pozostałe w tym mieszkaniu. Tylko jedno, Onikul Dzban, lokalizowało się w domu rodzinnym Noa w Konstancinie. Lena kliknęła w Dzbana i pojęła, że to zwykły AirTag. Czy to znaczy, że Aleksander de Gubernatis potajemnie lokalizował Noa, a ten robił to samo starszemu bratu? Nie rozumiała ich toksycznej relacji. Teraz, kiedy znalazła się w tym pokoju, najchętniej faktycznie zostałaby u Noa i przejrzała zawartość wszystkich plików, a także materiałów analogowych. Ale czuła, że nie powinna w to wtajemniczać Marka. Wiedziała, że to mu się nie spodoba. Oczywiście, że o wszystkim mu powie, a przynajmniej tak sobie wmawiała, ale najpierw sprawdzi, co podcaster tutaj zgromadził. Chciała zrobić to jednak spokojnie i w samotności, jakby to była jej prywatna sprawa. Przejrzała pobieżnie ostatnie notatki i zapiski na marginesach wydruków, które leżały na stole obok mikrofonów. Jej uwagę przykuła teczka z napisem Archiwum X. Zabójstwa 2020-2024. Otworzyła, żeby sprawdzić, czy jest pełna, a potem z powrotem ją zamknęła i wzięła pod pachę. Wyszła i dokładnie zasunęła lustrzane drzwi. Ledwie zdołała odciągnąć Marka od lodówki, bo okazało się, że Noa był zapalonym kucharzem i każdą porcję lasagne, placków czy pieczonego mięsa pakował próżniowo i zapisywał datę.
2: Dobra partia z tego chłopca, ci powiem.
1: Mruczał z pełnymi ustami Marek, kiedy wychodzili z apartamentu podcastera, a policjant pod pachą niósł zestaw surowych steków.
2: Jeśli go wypuszczą na twoim miejscu, bym się przy nim zakręcił. Podoba mi się ten kandydat na szwagra.
1: Lena dała mu kuksańca zdrową ręką, po czym zamknęła drzwi i ruszyła do windy.
2: W głowie miała tylko jedną myśl.
1: Jak najszybciej przejrzeć teczkę z niewyjaśnionymi zabójstwami. Szczęk sztućców, brzdąkanie szklanek i talerzy były niczym akompaniament gwaru rozmów przy stole, a te wszystkie dźwięki wprawiały Lenę w stan odrętwienia. Zdawało jej się, że znajduje się w środku bulgoczącego wulkanu. Kaja jak zawsze stanęła na wysokości zadania, chociaż pewnie chciała się tylko popisać, kiedy dowiedziała się, że na przyjęcie przyjdzie matka Leny. Trzeba przyznać, że w kuchni nie miała sobie równych. W domu Sidewiczów nigdy tak dobrze nie jedzono, jak za panowania Kai. Szarpana wołowina ze szparagami, serowa zapiekanka z ziemniaków i brokułu, deska włoskich wędlin, gravlaks i sola pod tartą z kukurydzy. To tylko kilka dań, które Lena dobrze znała jako specjały byłej przyjaciółki.
0: RMF Classic dziękuję za wysłuchanie fragmentu książki pod tytułem Kolekcjoner lalek Katarzyny Bondy, opublikowanej przez wydawnictwo Muza S.A. Na kolejny odcinek zapraszamy jutro o tej samej porze. W trosce o dobro słuchaczy informujemy, że audycja zawiera treści, które mogą mieć negatywny wpływ na rozwój małoletnich, takie jak przemoc, seks, wulgaryzmy lub narkotyki.

0: Ty dzisiaj jesteś szczęśliwa, panno młoda. Zaproś gości, tych, którym gdzie złe wciórności dopiekają, którym źle.
1: I po cóż te spiekła duchy?
0: Niechaj przyjdą na podsłuchy, na wesele, gdzie muzyka?
1: Gdzie muzyka?

RMF Classic. Najpiękniejsza muzyka filmowa.

0: Mówi Edyta Górniak. Serdecznie pozdrawiam słuchaczy RMF Classic.
1: Ty masz mnie za głupią dzikuskę, lecz choć cały świat zwiedziłeś, zjeździłeś wzdłuż i wszerz, i mądry jesteś tak, że aż słów podzieliłeś.